0: Teraz w magazynie będzie relacja z pikniku lotniczego w Jaśle. Zaczniemy jednak od relacji z oddania żłobka w Czerteżu.
1: W Czerteżu uroczyście otwarto publiczny żłobek Motylek, pierwszą tego typu placówkę w gminie Sanok. Nowy żłobek oferuje 44 miejsca dla dzieci do lat 3. W ramach inwestycji budynek przeszedł gruntowną przebudowę i modernizację instalacji, a pomieszczenie oraz otoczenie obiektu w pełni dostosowano do potrzeb najmłodszych. Żłobek powstał w byłej szkole filialnej w Kostarowcach, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
2: Jeżeli chodzi o ten aspekt naszych najmłodszych mieszkańców, jest to pierwszy taki obiekt na terenie gminy Sanok. Potrzeba jego utworzenia była sygnalizowana przez rodziców od dawna. Pojawiły się możliwości, pojawiły się środki. Wraz z Radą Gminy podjęliśmy ten trud, bo tak można nazwać powstanie tego obiektu, na bazie byłej szkoły. Myślę, że fajny, ciekawy, funkcjonalny obiekt, który zachęca już architektonicznie, a funkcjonalnie to jest wartość.
1: Mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
3: Na terenie gminy Sanok otworzyliśmy żłobek. Żłobek dla 44 dzieciaków. To jest pierwszy żłobek, który powstaje na terenie gminy Sanok. Mieliśmy 68 takich gmin. My określaliśmy gminy, gdzie jest biała plama, czyli nie ma ani jednego miejsca w żłobkach dla dzieci. I dzięki takiej dużej aktywności samorządów, dzięki licznym rozmowom moich współpracowników z samorządowcami, 26 jeszcze jest takich samorządów. W tym miejscu warto podkreślić, że gmina Sanok podjęła decyzję o tym, żeby złożyć wniosek, pozyskała środki i zrealizowała zadanie. Przepiękny żłobek, bardzo dobre warunki, wspaniała kadra. Ja jestem przekonana, że bardzo szybko zostanie zapełniony dziećmi. Rodzice mają szansę na to, aby dziecko przekazać pod opiekę do dobrze funkcjonującego żłobka i wrócić oczywiście na rynek pracy, albo też realizować inne zadania, bo każdy ma swoje plany zawodowe, życiowe w rodzinie. Im więcej tego typu żłobków będzie powstawało, to tym większe szanse dla ludzi młodych, którzy często zastanawiają się, czy kupić działkę w gminie jednej czy w gminie drugiej. Bardzo często też przy tej decyzji biorą pod uwagę fakt, czy jest żłobek, bo planują mieć dzieci i chcieliby być aktywnymi zawodowo, ale żeby też dzieci były pod dobrą opieką.
1: Mówi Piotr Uruski, poseł RP.
4: Gmina Sanok się rozwija. Młodzi ludzie, którzy tutaj przybywają, często jest tak, że wyprowadzają się z Sanoka ludzie dlatego, że chcą być blisko miasta, ale jednocześnie dużo więcej przestrzeni, dużo więcej zieleni. No i taką właśnie jest gmina wiejska Sanok, gdzie liczba mieszkańców przyrasta, a w związku z tym powiększa się też i demografia, o co bardzo zabiegamy i o co bardzo też młodych ludzi prosimy, bo Polaków rodzi się niewiele. Może te inwestycje, takie jak przedszkola, żłobki, pomogą pobudzić do tej właśnie demografii, do tego właśnie pozytywnego trendu, żeby Polaków było coraz więcej. Młodych Polaków, którzy przychodzą na świat i będą stanowić kolejne pokolenia. To też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Wiemy, że oddajemy nasze małe pociechy w takie miejsce, gdzie one są bezpieczne, zaopiekowane, nakarmione, przewinięte i właśnie takim miejscem jest żłobek. No i też nie mamy tej obawy, że nie wrócimy do pracy, że macierzyństwo spowoduje nam długą wyrwę w sprawach zawodowych. To jest też dzisiaj bardzo ważne, bo rynek pracy jest dynamiczny, zmienia się i wypadanie na dłuższy czas z tego rynku pracy też później jest kłopotem dla młodych rodziców, a ważne, żeby tego kłopotu nie było i żłobek w tym bardzo pomoże.
1: Mówi Robert Pieszczoch, starosta Sanocki.
5: To kolejna inwestycja tak znacząca w gminie Sanok. Dlaczego one są tak ważne? No, ten żłobek w tym położeniu to na pewno rozwój całej gminy, powiatu sanockiego. Mam dużą nadzieję, że już w najbliższym czasie ten żłobek będzie tętnił życiem, że będzie tam mnóstwo dzieci. A jak będą dzieci, to jest nasza przyszłość. Jeżeli zobaczymy, na jakim poziomie ten żłobek został oddany, że to jest naprawdę piękna inwestycja, każdy szczegół jest tutaj bardzo dobrze dobrany. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie tych dzieci będzie tutaj pełno i przyjadą nie tylko z tych ościennych miejscowości, ale myślę, że i z miasta Sanoka.
1: Mówi Edyta Zdobylak, dyrektor żłobka.
6: Uważam, że jest bardzo ważna to inwestycja. W naszej gminie jest to pierwszy żłobek publiczny, który powstał i uważam, że bardzo ułatwi to rodzicom, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Jest super lokalizacja, to jest na początku Sanoka. Naprawdę, same plusy. Żłobek posiada docelowo 44 miejsca, czyli to są dwie sale po 22 dzieci. Jest wydzielona sypialnia na każdej grupie. Są krzesełka do karmienia, jest bawialnia, są zabawki sensoryczne. Naprawdę, zapraszam, po prostu w czwartek są dni otwarte, zapraszam w czwartek o godzinie 9.
1: Mówi Paweł Husak, inspektor nadzoru.
7: Decyzja została przystosowana dla dzieci najmłodszych. Została to rozbudowana była szkoła filialna w Kostarowcach. Budynek został w zasadzie w każdym kierunku powiększony. Budynek został zrealizowany w dość krótkim czasie, bo umowa była podpisana na 105 dni. Wykonawca miał trudne zadanie. Stropy są wylewane, także wszystkie roboty żelbetowe, nieżelbetowe. Modernizacja plus rozbudowa, bo modernizacja budynku całego została zrobiona w części istniejącej. W zasadzie nie zostało tutaj nic ze starych, ewentualnie stare ściany.
1: Jak podkreślają rozmówcy, inwestycja znacząco zwiększa dostępność opieki nad dziećmi w regionie, realnie wspierając lokalne rodziny i podnosząc jakość życia mieszkańców gminy Sanok.
8: Nos psa jest często niezastąpiony w poszukiwaniu osób zaginionych. Dziś w rozmowie gościmy Jacka Dubiela, ratownika krynickiej grupy GOPR i przewodnika psa terenowego BOA. Nasz gość opowie o pracy czworonożnych ratowników.
9: Widzieliśmy właśnie pokaz umiejętności tego psa. Co mogliśmy zobaczyć?
10: No to, co Państwo przed chwileczką widzieli, to była prezentacja umiejętności, sprawności psa ratowniczego, bo pies oprócz tej pracy takiej właściwej, jaką jest szukanie osób w terenie otwartym, bo do tego ten pies jest przystosowany, to oprócz tych elementów pies musi jeszcze być dobrze wyszkolony pod względem posłuszeństwa, więc były elementy posłuszeństwa pokazane. Tutaj trudno było pokazać elementy sprawnościowe, bo nie mamy takiego toru przeszkód, jaki używamy przy szkoleniu psa, czy powiedzmy na egzaminach. Natomiast te wszystkie elementy, które w zakresie tego podstawowego posłuszeństwa psy służbowe, nie tylko psy GOPR-u, ale wszystkich innych służb muszą dobrze umieć.
9: BOA jest psem ratowniczym, ale o specjalizacji?
10: BOA ma dwie specjalizacje. Ma specjalizację lawinową i ma specjalizację terenową. Psy GOPR-u zdają takie egzaminy kilka razy, wszystko w zależności od tego, do jakich egzaminów nasi przewodnicy podchodzą. No wiadomo, egzaminy lawinowe to w zimie zdajemy, prawda? Natomiast terenowe, to możemy zdawać na wiosnę, na jesień. Mamy kilka razy w roku szkolenia takie centralne, na które zjeżdżają wszystkie psy GOPR-u, czyli począwszy od Bieszczadów, zakończywszy na Karkonoszach. Tych grup GOPR-u jest 7. Psów mamy w całym GOPR-ze około 20. W grupie klinickiej, którą ja reprezentuję, tych psów jest 4. 3 przewodników, z tym, że jeden z kolegów ma 2 psy. Jeden już przygotowuje się powoli do emerytury, natomiast 3 są, pozostałe 3 są w pełni sprawne i gotowe do działań.
9: Jak pracuje taki pies? Bo każdemu się wydaje, że po prostu tropi nos nosem przy ziemi. To nie jest prawda, niekoniecznie.
10: Tak jest. Tu, tak jak wspomniałem, praca psa terenowego polega w dużej mierze, czy może nawet w większości, na wykorzystywaniu górnego wiatru. Czyli nasz pies puszczany jest w teren, oczywiście zaopatrzony w nadajnik GPS, odpowiednią kamizelkę, odpowiednie światełka, abyśmy go mogli też widzieć, prawda? Jeżeli go nie widzimy, to go widzimy na GPS-ie, czyli sygnał, który nam tutaj wyświetlany jest na GPS-ie. Więc te psy wykorzystują górny wiatr. Sprawdzamy zawsze w danym terenie, który mamy do przeszukania, dostajemy tak zwany sektor, sprawdzamy, z której strony nam wiatr wieje, zanim rozpoczniemy przeszukanie i wtedy wybieramy takie miejsce startu, które nam umożliwia efektywne przeszukanie. A efektywne przeszukanie oznacza przemieszczanie się w takim kierunku, żeby cały czas wiatr wiał, można powiedzieć, psu w nos, aby te cząsteczki zapachowe osoby poszukiwane gdzieś znalazły się w tym psim nosie i on w tym miejscu zmierza, lokalizuje tą osobę i daje znać o jej znalezieniu.
9: I akurat tutaj nie jest potrzebny ślad zapachowy konkretnego
10: człowieka. Nie ma tutaj potrzebnego śladu konkretnego człowieka. Tu nie podajemy zapachu. Tak jak przy policyjnych, w przypadku tropiących. Bardzo często, nawet media, mylnie podają, że użyto psów tropiących. GOPR przeważnie używa psów o specjalności terenowej. Oczywiście nasze psy również mają niektóre, bo nie,

0: No mój pies sygnalizuje w taki sposób, że ma u szyi zawieszony taki rzemyk, tak zwany bringsel. W momencie odnalezienia człowieka chwyta ten rzemyk do pyska i przybiega do zespołu ratowniczego. Inne psy, w większości można powiedzieć, ratownicze sygnalizują poprzez oszczekiwanie w miejscu odnalezienia. Jeszcze inne oszczekują przy swoim przewodniku. To jest tak zwany meldunek, czyli pies odnajduje człowieka, przybiega do swojego przewodnika, przybiega do tego zespołu ratowniczego i szczekając melduje o odnalezieniu. Wówczas zespół udaje się w miejsce, gdzie dana osoba się znajduje.
1: Ciekawe jest to, że szkolenie psa polega na raz wykorzystaniu jego instynktu tropiącego, jak i też trochę zabawy.
0: Tak jest. Generalnie psy, które czegokolwiek poszukują, czy to poszukują przedmiotów, czy poszukują osób, to wykorzystują instynkt łowiecki. Także to jest tak, no to jest tak naprawdę, to jest polowanie. Tylko wiadomo, nie w takim ścisłym znaczeniu jak na inną zwierzynę, tylko to jest polowanie w celu odnalezienia, tak, dla psa jest to zdobycz. Odnalezienie człowieka jest to zdobycz, prawda? Tylko wiadomo, finał tego polowania jest dla psa nie jest zjedzenie tej zdobyczy, tylko po prostu pies dostaje zabaweczkę, dostaje smakołyk, dostaje piłkę. W ten sposób to jest właśnie zwieńczenie jego pracy, zwieńczenie jego tego właśnie polowania. Także tak to wygląda.
1: Może tak na koniec, co jeżeli znajdziemy się na terenie, który penetrują ratownicy? Jak należy się zachować, jeżeli widzimy taką akcję? A jesteśmy przypadkowymi osobami.
0: Może się zdarzyć właśnie, że będzie gdzieś prowadzona akcja. Najczęściej właśnie te akcje ratownicze prowadzone są w terenach leśnych, w terenach takich otwartych i nierzadko się zdarza też, że są osoby postronne. Więc jeżeli napotkają takiego psa, a takie psy ubrane są w odpowiednie kamizelki, odpowiednio oznaczone symbolami, czy to jakiejś organizacji ratowniczej, czy to mają napis na sobie policja, czy tak w przypadku tutaj psa GOPR-u mają napis GOP. Nie należy panikować. Jeżeli pies jest biegający luzem, widać, że pies jest czymś zaabsorbowany, nie wchodzimy mu w drogę, nie przeszkadzamy, nie wołamy, nie głaszczemy. Ewentualnie może się zdarzyć, że pies podbiegnie do nas i będzie informował, tak, będzie sygnalizował, bo uzna, że to my jesteśmy tą osobą jakby poszukiwaną, więc należy pozostać w tym miejscu, jeżeli pies szczeka w naszym kierunku, blisko nas, nie boimy się tego, to jest oszczekiwanie sygnalizacyjne, nie jest to oszczekiwanie agresywne, poprzedzające jakiś atak, tylko jest to po prostu pies w ten sposób woła swojego przewodnika, że w tym miejscu mamy osobę poszukiwaną, więc należy zachować spokój. Za chwilkę pojawi się zespół ratowniczy, wyjaśni, co miało miejsce, także należy zachować spokój.
1: I pozwolić pracować.
0: Pozwolić pracować.
2: W Cech odbyły się uroczyste obchody 87. rocznicy tragicznej potyczki z początku II wojny światowej. Obchody rocznicowe rozpoczęły się pod kamiennym pomnikiem w Bykowcach. Po oficjalnym złożeniu kwiatów i wieńców przez delegację uczestnicy przeszli w uroczystym marszu na cmentarz wiejski. Tam odprawiono modlitwę za poległych, a pododdział reprezentacyjny 21. Brygady Strzelców Podhorańskich z Rzeszowa oddał salwę honorową, mówi Paweł Dowiak, wójt gminy Sanok.
3: 1939 rok to dla całej Polski, konsekwentnie potem całego świata, bardzo trudne wydarzenia i trudny rok. Tutaj na ziemiach sanockich, pod Sanokiem w Bykowcach również wydarzyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Kilku żołnierzy dzielnie broniło do, można powiedzieć, ostatniej kropli krwi, do ostatniej pocisku, amunicji swoich pozycji. Pamiętamy o tym, uczymy tego młodzieży, dzieci, żeby o historii pamiętać i stąd jakby pielęgnowanie tej uroczystości i tradycji. Co roku 10 września w sposób, uważam, bardzo wyniosły i dostojny spotykamy się, aby przypomnieć sobie historię tych dni, tego dnia i tym samym uczcić pamięć poległych żołnierzy. Jest to dla nas już taka uroczystość wkomponowana w nasz kalendarz, że nie omieszkalibyśmy o niej zapomnieć. Pamiętamy i na pewno będziemy się tutaj co roku spotykać. Mam nadzieję, że następne pokolenia będą również tą tradycję utrzymywały.
2: Mówi Krystyna Chowaniec, prezes Zarządu Okręgu Krosno-Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
4: Tutaj miała miejsce jedna, jak historycy obliczyli, ponad 1500 bitew i potyczek kampanii obronnej 1939 roku, a na naszym terenie to była największa potyczka tutaj w pobliżu. 10 września chciano nie tyle zatrzymać,

0: spowolnić marsz Niemców na wschód i próbowano ich zatrzymać i zatrzymano na kilka godzin. Tutaj właśnie oddział pod dowództwem porucznika Zaręby. No i niestety, tak jak każda bitwa, były ofiary, ale Niemców też zginęło sporo. Oni o tym piszą w swoich materiałach. Nawet mam taką książkę, te wspomnienia takiego żołnierza, który tutaj, niemieckiego, który tutaj szedł na Lwów przez właśnie Bykowce, no to wspomina, że sporo ich zginęło. No ale niestety zginęło też 5 żołnierzy i ich dowództwa porucznik Zaręba. Dlaczego trzeba pamiętać? Bo ta wojna, w ogóle wojna, wrzesień, zapoczątkowała taką wielką tragedię naszego narodu, państwa, którego efektem była utrata no, prawie połowy terytorium ziem wschodnich, potem śmierć ponad 6 milionów polskich obywateli, ogromna emigracja bardzo wielu wartościowych ludzi, ale także ta wojna zapoczątkowała coś, co do dzisiaj skutki odczuwamy, czyli zainstalowanie obcego rządu w Polsce, rządu ustalonego właśnie w Moskwie i kolejne prześladowania najlepszych, najbardziej ofiarnych, najbardziej patriotycznych części społeczeństwa polskiego. Więc to wszystko zaczęło się we wrześniu, te wszystkie tragedie, z których my właściwie do tej pory się podnosimy, odbudowujemy przede wszystkim elity, bo te elity właśnie były niszczone z premedytacją przez jednego, drugiego okupanta, a także w latach powojennych. Odbudowywanie elit trwa pokolenia i ciągle jeszcze z tego podnosimy się.
1: Mówi Piotr Ruski, poseł RP.
2: Znajdujemy się z uwagi na to, że chcemy oddać hołd tym, którzy we wrześniu 1939 roku tu, na ziemi sanockiej, stanęli do walki przeciwko faszystowskim Niemcom, które zaatakowały Polskę. Jest tu wielu młodych ludzi, to bardzo buduje. Patriotyzm, oddanie czci i szacunku tym, którzy się przeciwstawili, którzy walczyli tutaj na ziemi sanockiej. No i w tej walce polegli, ale pamięć o nich trwa do dzisiaj. To jest w tym wszystkim najpiękniejsze, stąd kolejna rocznica i będą kolejne, bo chcemy kultywować właśnie tradycje o naszych bohaterach.
1: Mówi Małgorzata Kaczorowska, naczelnik Wydziału Komunikacji i Dialogu Społecznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
3: Myślę, że nie ma chyba pamięci budowania tożsamości narodu i państwa bez takich uroczystości. To wydarzenie jest ważne nie tylko dla mieszkańców gminy Sanok, ale również dla leśników, ponieważ pan Zaręba był inżynierem leśnictwa, więc dlatego też jesteśmy tutaj. Co roku bardzo licznie, nie tylko regionalna dyrekcja, ale i okoliczne nadleśnictwa jesteśmy i pamiętamy, ponieważ to po prostu jest część naszej historii. Lasy państwowe są miejscem bardzo wielu wydarzeń historycznych i tych potyczek wojskowych, które miały miejsce w okolicznych lasach, jest bardzo dużo. Leśnicy bardzo dbają zawsze o upamiętnianie takich miejsc. Nie tylko swoich towarzyszów leśników, którzy uczestniczyli w działaniach wojennych, bo przecież oni również uczestniczyli, ale w lasach jest mnóstwo starych cmentarzy, grobów bezimiennych, o których na co dzień dbają i pamiętają leśnicy.
1: Wydarzenie zostało zorganizowane przez gminę Sanok we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 21 Batalionem Logistycznym. W lądowisku Ikar w Jaśle odbył się lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz miłośników podniebnych maszyn i klasycznej motoryzacji z całego regionu. Odwiedzający mogli podziwiać wystawę statyczną samolotów, wiatrakowców oraz motolotni. Na najmłodszych czekały dmuchańce oraz liczne strefy rozrywki, w tym prezentacje dronów, zawody latawców i widowiskowe pokazy naukowe, mówi Marcin Grabek, prezes Jaślowskiego Stowarzyszenia IKAR.
4: Jak to się zaczęło? Zaczęło się to parę lat temu, już dokładnie nie pamiętam. Piknik to jest już 5. edycja, natomiast nie było to rok po roku. Jedna z pierwszych edycji to było chyba w 2008 roku albo 2009, jak powstało stowarzyszenie IKAR. Później była długa przerwa, jeżeli chodzi o pikniki i parę lat temu wróciliśmy z powrotem do organizowania pikniku lotniczo-motoryzacyjnego, bo łączymy i lotnictwo, i motoryzację, troszeczkę starą motoryzację. Zaczęło się to od pasji generalnie ludzi takich, myślę, trochę pozytywnie zakręconych, którzy najpierw założyli stowarzyszenie lotnicze IKAR, a później chcieli to pokazać, że to jest lotnictwo jest bardziej dla każdego, nie takie zamknięte. Chcieliśmy pokazać ludziom, że jest to coś ciekawego, że nie jest to takie skomplikowane i że można to przyjść i bez mała dotknąć, tak? Dlatego jesteśmy, dlatego działamy i chcemy ludzi zachęcić do tego, żeby szerzej patrzyli na to lotnictwo. Jak obserwuję, to też mi się tak wydaje, że z roku na rok coraz większa rzesza mieszkańców, nie tylko okolic, ale nawet i dalszych, bo zdarzali się, że przyjeżdżali mieszkańcy spoza powiatu jasieckiego. Tak, zgadza się, jest co roku więcej ludzi, coraz więcej ludzi jest zainteresowanych tymi samochodami starymi i przede wszystkim tym lotnictwem, tymi samolotami. Przede wszystkim oglądać stare samochody zabytkowe. Jeden z pierwszych samochodów, który widziałem, jak wjeżdżał dzisiaj rano na plac, to był stary Ford, nie pamiętam, chyba w 1915 roku, także ma już grubo ponad 100 lat.
1: To jest piąta edycja, popularność jest ogromna. Czy są pomysły na poszerzenie tego pikniku?
4: Widząc, jakie jest zainteresowanie, myślę, że tak, że chcielibyśmy to kontynuować, jeżeli się tylko uda. Nadmienię jeszcze, że w tym roku jako taki pierwszy program pilotażowy wprowadziliśmy razem z Fundacją Korczaka Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze IKAR, stypendia IKARY chcemy zorganizować. Taki program, gdzie będziemy zbierać, Fundacja Korczaka będzie zbierać określoną jakąś kwotę pieniędzy i chcemy to przekazać na kształcenie młodych właśnie w kierunku lotnictwa, czy to najczęściej szybownictwa, tak zwana podstawówka szybowcowa, żeby młodzież się uczyła latać, która będzie zainteresowana, będzie odpowiednie tam składanie wniosków, selekcja tego. Ułatwić chcemy to młodzieży, tak żeby każdy mógł spróbować, bo wiadomo, że nie każdego stać, a jeżeli ktoś ma chęci przede wszystkim i może predyspozycje przede wszystkim, to warto to wykorzystać. Dlaczego? Dlatego, że w świecie naprawdę gro polskich pilotów jest znanych i szybowcowych i nie tylko szybowcowych i bardzo poważanych. Dlatego, skoro mamy takich ludzi, dlaczego tego dalej nie szerzyć i tego nie rozwijać, tak?
1: No najmłodszych czekały dmuchańce oraz liczne strefy rozrywki, w tym prezentacje dronów, zawody latawców oraz widowiskowe pokazy naukowe. Wszyscy uczestnicy mogli również skorzystać z bogatej strefy przygotowanej w strefie gastronomicznej. W ciągu dnia zorganizowano także koncert pod skrzydłami muzyki. Jednym z gości wydarzenia był Adam Pyzik, senior pilot, który mówił o akrobacjach samolotowych.
5: Jestem już seniorem pilotem, chociaż w tamtym roku na tych spotkaniach lotniczych tutaj w Jaśle latałem na samolocie z Lin i tak z ciekawości powiem, że przyleciałem na plecach do Góry Dękiem i wykonałem tu parę figur akrobacji, gdyż latałem kiedyś zawodniczo na akrobację. Aktualnie już zawodniczo nie latam. Jeszcze w tamtym roku szkoliłem uczniów do akrobacji, ale jestem sędzią w akrobacji samolotowej i szybowcowej. W tym roku tych zawodów było sporo, bo pierwsze były w Toruniu, następne w czerwcu były w Radomiu, potem Mistrzostwa Polski w akrobacji szybowcowej były w Zamościu i teraz końcem lipca były zawody w Pruszczu Gdańskim Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej.
1: Co jest ważne właśnie, jeżeli chodzi o akrobację? Jakie są podstawy dla pilota najważniejsze, żeby te akrobacje były tak, jakie powinny być i też bezpieczne?
5: Jak mówią, akrobacja to jest już najwyższy kunsz latania. I tutaj pilotaż odbija się jak w źrenicy w oku i w zasadzie porusza się człowiek w tak zwanej obwiedni, czyli powiedzmy od prędkości minimalnych, niebezpiecznych, to znaczy się przeciągnięcia, gdzie samolot czy szybowiec po zmniejszeniu tej prędkości traci siłę nośną i spada po prostu do ziemi. To jest jedna strona, a druga strona to pomiędzy prędkościami maksymalnymi, tak zwane never exit, nigdy nieprzekraczalnymi. Pomiędzy tymi dwoma granicami trzeba się poruszać, trzeba wykonywać program, który jest narysowany dokładnie w tym kierunku i w takich wysokościach. W zasadzie taka strefa, taki boks akrobacji, to wygląda w ten sposób, że to jest kwadrat o kilometrze długości, szerokości i kilometr wysokości. Taki sześcian. I wszystkie figury akrobacji trzeba wykonać w tym sześcianie. Jeśli się wykona poza tym boksem, to są punkty karne. I każda figura jest oceniana w skali od 0 do 10. I sędzia ma taką możliwość, a oprócz tego każda figura ma tak zwany koeficjent, czyli stopień trudność wykonania. I to w zasadzie się później liczy te punkty i wygrywa ten, który ma najwięcej punktów. Naturalnie jest też, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, z reguły nie lata się poniżej 200 metrów. Jeśli ktoś lata poniżej 200 metrów w standardowych zawodach, to otrzymuje punkty karne. A już poniżej, powiedzmy, 100 metrów to jest dyskwalifikacja, bo jak wszędzie bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: Jakie samoloty są takie typowo właśnie do akrobacji przeznaczone?
5: No aktualnie to Prym bierze Ekstra. Jeszcze niedawno były z liny 526F, 526AFS, liny 50, a teraz to już są te Ekstry dwuosobowe i jednoosobowe. To one przejęły w zasadzie całość. Też jest to samolot, bardzo ładnie się prezentuje w powietrzu. Jest dla sędziego łatwo go ocenić, czy on jest w linii pionowej, czy w poziomej, czy pod kątem 45 stopni. I oprócz tego ma duże możliwości, to znaczy się duża moc silnika, może dużo lecieć na duże odległości w pionie w dół, w górę. W pionie w dół się tak bardzo nie rozpędza. Także ma duże współczynniki przeciążenia, plus 5, plus 10, minus 10, także to są bardzo mocne samoloty i pozwalają zawodnikowi na bardzo dużo.
1: Warto organizować według Pana takie wydarzenia?
5: W zasadzie to jestem pod wrażeniem. Będąc w tamtym roku pierwszy raz, było też sporo ludzi, sporo samolotów, ale w tym roku jest więcej. Także to się, widzę, rozwija i warto było tu przyjechać. A widziałem wiele już pokazów lotniczych w swoim życiu, bo już jestem dosyć wiekowym człowiekiem.
1: Lotniczo-motoryzacyjny piknik rodzinny odbył się po raz piąty, a relacje z tego wydarzenia możecie znaleźć na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
6: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
7: Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem programu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
7: Powiat planuje rozbudowę budynku przy ulicy Michalusa. Jaki jest harmonogram prac i kiedy mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać ze scentralizowanych usług urzędów w unowocześnionej przestrzeni?
8: To jest inwestycja, do której chcemy podejść odpowiedzialnie i etapowo. W pierwszej kolejności musimy uporządkować kwestie lokalowe i zwolnić pomieszczenia w budynku przy ulicy Michalusa, które będą potrzebne starostwu. Wiąże się to przede wszystkim z przeniesieniem Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja. Planowana jest nowa siedziba stowarzyszenia w budynku internatu, obecnie internatu zespołu szkół nr 1 w Gorlicach. Trwają też prace nad przygotowaniem projektu adaptacji tego obiektu zarówno na potrzeby Nadziei, jak i innych jednostek pomocowych, tak aby wszystkie jednostki mogły być w jednym miejscu. Myślę, że to będzie wielkie, ogromne udogodnienie dla osób korzystających z tego typu pomocy w pięknym, zielonym otoczeniu. Dopiero po uporządkowaniu tych wszystkich kwestii będziemy mogli przejść do kolejnych decyzji dotyczących rozbudowy budynku przy ulicy Michalusa. Harmonogram będzie zależał przede wszystkim od możliwości finansowych powiatu. Istotne znaczenie ma tutaj również stanowisko gminy Gorlice w sprawie ewentualnego zakupu przez gminę budynku starostwa przy ulicy Bieckiej 3. Chcę podkreślić, że nie zamierzamy rozpoczynać inwestycji bez zapewnienia jej realnego finansowania. Jak już wielokrotnie mówiłem, prace związane z rozbudową podejmiemy wyłącznie wtedy, gdy będziemy mieli gwarancję, że powiat będzie dysponował środkami pozwalającymi na jej bezpieczną realizację. Zależy nam na tym, aby docelowo mieszkańcy mogli korzystać ze sprawnie zorganizowanych i w dużej mierze scentralizowanych usług urzędu, ale chcemy ten proces przeprowadzić racjonalnie i bez składania obietnic, bez pokrycia.
7: Powiat pozyskał niedawno ponad 4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk. Na jakim etapie są przygotowania do procedury przetargowej i kiedy ruszą fizyczne prace budowlane, w tym budowa ścieżki pieszo-rowerowej?
8: To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców miejsców. Dlatego cieszę się, że możemy przejść już do etapu realizacyjnego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej Libusza-Kryk zostało już wszczęte. Oznacza to, że rozpoczęliśmy procedurę wyłonienia wykonawcy robót. Jeżeli postępowanie przebiegnie sprawnie i nie pojawią się przeszkody formalne, jego rozstrzygnięcie oraz podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w pierwszej połowie września bieżącego roku. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł przystąpić oczywiście do realizacji prac. W ramach inwestycji przewidziana jest nie tylko przebudowa drogi, ale również, uwaga, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która z pewnością będzie ważnym elementem tego zadania z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Liczymy więc na sprawny przebieg procedury, tak aby możliwie szybko przejść do etapu formalnego, do konkretnych prac w terenie.
7: A na jakim etapie jest zapowiadana w bieżącym roku przebudowa kluczowego mostu w ciągu drogi powiatowej Libusza-Wójtowa?
8: Ta inwestycja jest już na etapie konkretnych, zaawansowanych prac budowlanych. Przypomnę, że chodzi o przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej numer 1482K Libusza-Wójtowa i zastąpienie dotychczasowego obiektu nowym, zupełnie nowym mostem. Prace przebiegają bardzo sprawnie. Wykonane zostały już oba przyczółki, a obecnie prowadzone są prace związane z deskowaniem i zbrojeniem płyty mostu. Równolegle, sukcesywnie budowane są również dojazdy do obiektu po obu stronach. Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień tego roku. Mamy nadzieję, że Mikołaj przyniesie wszystkim mieszkańcom nowy most pod choinkę. Cieszy mnie też tempo prowadzonych prac, bo jest to ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców Libuszy i Wójtowej, jak i wszystkich osób korzystających z tej drogi.
7: W sierpniu bieżącego roku powiat podpisał umowy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Jednym z zadań jest adaptacja piwnic budynku w Bieczu. Jak docelowo ma wyglądać sieć schronów i miejsc ukrycia dla mieszkańców całego powiatu?
8: To jest ten jeden z tych obszarów, w których przez wiele lat mieliśmy bardzo duże braki. Dziś sytuacja zaczyna się zmieniać i krok po kroku odbudowujemy system ochrony ludności w naszym powiecie. Chcemy, aby docelowo nie opierał się on wyłącznie na pojedynczych schronach, ale na całej dobrze przygotowanej i rozproszonej sieci miejsc, w których mieszkańcy będą mogli znaleźć ochronę w sytuacji zagrożenia. Jednym z ważnych elementów tego systemu będzie budowa nowoczesnych obiektów kategorii U1, które będą miały podwójne przeznaczenie. A więc w czasie pokoju będą służyły mieszkańcom w zupełnie inny sposób, natomiast w sytuacji kryzysowej będą mogły zostać wykorzystane jako miejsca ochrony. Takie rozwiązanie powstaje m.in. w Gorlicach, pod boiskiem na osiedlu Korcza, gdzie planowane jest ukrycie dla około 1000 osób. Podobnie rozwiązanie chcemy stworzyć w powiatowym zespole placówek oświatowych w Bieczu. Tam planowane jest ukrycie dla blisko również 1000 osób, a w czasie pokoju obiekt będzie wykorzystywany jako magazyn obrony cywilnej. Powiat planuje również budowę takich ukryć w kolejnych szkołach ponadpodstawowych, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marcina Kromera, w zespole szkół numer 1 w Gorlicach oraz w zespole szkół zawodowych w Bobowej. Na ten moment nie otrzymaliśmy jednak środków na przygotowanie dokumentacji projektowej dla tych inwestycji. Liczymy, że podczas kolejnego naboru zostaną te środki przyznane. Drugi element to wykorzystywanie istniejącej infrastruktury. Nie wszędzie przecież możemy wybudować duże, nowoczesne schrony, dlatego bardzo ważne będzie dostosowanie piwnic, przyziemi i innych odpowiednich pomieszczeń w szkołach, urzędach i budynkach publicznych. Dobrym przykładem jest Bobowa, gdzie w przyziemiu Miejskiego Centrum Kultury przygotowano miejsce doraźnego schronienia dla mieszkańców. Chcemy również rozwijać system punktów schronienia i miejsc doraźnego schronienia, wykorzystując istniejące solidne budynki, garaże podziemne, piwnice czy obiekty żelbetowe. Państwowa Straż Pożarna prowadziła już inwentaryzację takich miejsc pod kątem ich przydatności. Bardzo ważne jest też to, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie w razie zagrożenia można się udać. Dlatego docelowo system ma być nie tylko fizyczną siecią obiektów, ale również systemem informacji. Zweryfikowane miejsca ochrony są sukcesywnie wprowadzane do rządowej aplikacji pod tytułem Gdzie się ukryć, która pozwala znaleźć najbliższy dostępny punkt. Naszym celem jest więc stworzenie systemu rozproszonego, dużych, nowoczesnych obiektów U1, mniejszych miejsc doraźnego schronienia oraz punktów ochrony wykorzystujących istniejącą infrastrukturę. Oczywiście są to zadania na lata, ale najważniejsze jest to, że ten proces już się rozpoczął. Jako powiat chcemy konsekwentnie wykorzystywać dostępne środki, aby bezpieczeństwo mieszkańców było coraz lepiej zabezpieczone.
7: Przejdziemy sobie teraz do kolejnych zadań. Podpisano umowę na rozbudowę zespołu szkół zawodowych w Gorlicach pod kątem instalacji windy zewnętrznej i platform dla osób z niepełnosprawnościami. Jaki jest ostateczny termin realizacji tej inwestycji i w jaki sposób wpłynie na komfort użytkowania?
8: Umowa została podpisana 7 sierpnia tego roku i zgodnie z nią inwestycja powinna zostać zrealizowana do 16 listopada tego roku. To inwestycja niezwykle ważna z punktu widzenia dostępności szkoły. Jej głównym celem jest zapewnienie uczniom, pracownikom oraz wszystkim użytkownikom z niepełnosprawnościami równego, bezpiecznego i samodzielnego dostępu do wszystkich kondygnacji budynku. Do tej pory brak windy oznaczał realną barierę w swobodnym przemieszczaniu się pomiędzy piętrami, a tym samym ograniczał dostęp do części sal lekcyjnych i pomieszczeń dydaktycznych. Chcemy tą barierę po prostu usunąć. Zależy nam, aby oferta zespołu szkół zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego była rzeczywiście dostępna dla wszystkich młodych ludzi, również dla osób z niepełnosprawnościami z terenu naszego powiatu i powiatów ościennych. Modernizacja poprawi więc nie tylko komfort korzystania z budynków, ale przede wszystkim stworzy lepsze warunki do nauki, samodzielności i integracji uczniów. Jako powiat chcemy konsekwentnie tworzyć takie warunki w naszych szkołach, aby dostęp do edukacji był równy dla każdego ucznia.
7: Zakończył się drugi etap modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 imienia Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Jakie obiekty sportowe zostaną tam jeszcze oddane do użytku w ramach kolejnych kroków?
8: Tak, jesteśmy już bardzo blisko zakończenia tej inwestycji, podsumowania tej inwestycji. Przed nami pozostał ostatni, końcowy etap, a po dokonaniu odbioru mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego i kompleksowego, zmodernizowanego obiektu. W ramach inwestycji powstało wielofunkcyjne boisko sportowe, bieżnia lekkoatletyczna oraz boisko do piłki nożnej z nową nawierzchnią. Kompleks został również uzupełniony o skocznię do skoków dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową. Zadbaliśmy także o odpowiednią infrastrukturę, nowe ogrodzenia i piłkochwyty, system odwodnienia i drenażu, oświetlenie boisk oraz wyposażenie sportowe, m.in. bramki, kosze do koszykówki i zestaw do gry w siatkówkę. Powstały również dojścia, chodniki i schody terenowe, a całość uzupełniają ławki i kosze na śmieci. Po odbiorze będzie to obiekt służący, uwaga, nie tylko uczniom zespołu szkół nr 1, ale również mieszkańcom powiatu gorlickiego. Chcemy, aby szkolna infrastruktura sportowa była wykorzystywana szerzej i stanowiła miejsce aktywnego wypoczynku, rekreacji i sportu dla lokalnej społeczności.
7: Powiat realizuje programy rządowe pozwalające na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej. Czy te środki pomogą rozwiązać problemy kadrowe w powiatowych jednostkach?
8: To jest bardzo ważny program, bo dotyczy pracowników, którzy na co dzień wykonują niezwykle odpowiedzialną i wymagającą pracę. Powiat gorlicki realizuje rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Program jest finansowany z budżetu państwa i obejmuje okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą otrzymywać dodatek motywacyjny w wysokości do 1000 zł brutto miesięcznie, a program pokrywa również koszty składek od tego dodatku. Czy to rozwiąże problemy kadrowe? Na pewno jest to istotny krok i realne wsparcie dla pracowników. Nie powiedziałbym jednak, że jeden program rozwiąże wszystkie problemy kadrowe pomocy społecznej czy pieczy zastępczej. Te kwestie są bardzo złożone. Dodatki motywacyjne pomagają poprawić sytuację finansową pracowników, zwiększają oczywiście atrakcyjność zatrudnienia i są również ważnym sygnałem, że państwo i samorząd dostrzegają odpowiedzialność, jaka spoczywa na tych osobach. Stabilna i doświadczona kadra jest niezwykle ważna, bo od niej w dużej mierze zależy jakość pomocy udzielanej mieszkańcom. Dlatego traktujemy ten program jako bardzo potrzebne wsparcie, ale jednocześnie wiemy, że o dobrą kadrę trzeba zadbać również poprzez stabilne zatrudnienie, dobre warunki pracy i właściwe docenianie jej codziennego zaangażowania.
7: I na koniec wisienka na torcie. Ruszyły już zapisy dla wystawców na zbliżające się targi Agro Gorlice 2026. Jakich nowości i ilu wystawców spodziewa się Pan w tym roku, biorąc pod uwagę ogromny sukces poprzednich edycji?
8: Wystawa Agro Gorlice na stałe już wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych i promocyjnych naszego powiatu. Zainteresowanie poprzednimi edycjami pokazało, że jest to wydarzenie potrzebne zarówno wystawcom, jak i mieszkańcom. W poprzednich latach lista wystawców zamykała się na około 100 podmiotach i również w tym roku spodziewamy się dużego zainteresowania. Zapisy nadal trwają, dlatego nie chciałbym jeszcze podawać ostatecznej liczby, ale naszym celem jest co najmniej utrzymanie tego poziomu. Zainteresowanie mogę powiedzieć, że jest duże.
7: Jakie są szczegóły samego wydarzenia, do kogo jest skierowane i jaka jest proponowana oferta?
8: Tegoroczna edycja będzie miała również nowe elementy i chcemy, aby oferta była jeszcze bardziej różnorodna. Sobotę pierwszego dnia wystawy zaplanowaliśmy m.in. otwarcie wystawy, wystawę zwierząt, pokaz strzyżenia i pielęgnacji bydła. Z kolei w niedzielę odbędzie się wręczenie nagród hodowcom, pokaz czempionów na ringu oraz konkurs młodego hodowcy, zresztą bardzo oblegany przez widzów. Bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie, zapraszam wszystkich. Nie zabraknie również akcentów kulinarnych i lokalnych. Jak co roku konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich będzie okazją do zaprezentowania tradycyjnych smaków i kulinarnego dorobku naszego regionu. Zależy nam, aby Agro Gorlice było wydarzeniem dla wszystkich, nie tylko dla osób związanych z rolnictwem. Będą wystawcy, produkty lokalne, rękodzieło, atrakcje dla dzieci, konkursy i wiele okazji dla rodzinnego spędzenia czasu. Chcemy połączyć charakter targów branżowych z rodzinnym wydarzeniem, które pokazuje potencjał naszego powiatu i przyciąga mieszkańców z całego regionu. Jestem przekonany, że tegoroczna edycja, która odbędzie się 19 i 20 września w Bystrej koło Gorlic, będzie jeszcze ciekawsza i bardziej atrakcyjna niż poprzednie.
7: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, był gościem programu. Dziękuję.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trendy Radio.
6: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
9: Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Małgorzatą Tomkiewicz, prezesem Fundacji Łęki Dukielskie. Na początek jednak relacja z oddania wiaduktu w Krośnie.
10: Kierowcy w Krośnie mogą już korzystać z nowo oddanego wiaduktu oraz ronda w ciągu ulicy Sikorskiego. Pierwszy obiekt w ciągu drogi G umożliwia przejazd z drogi krajowej nr 28 obok galerii handlowych ponad linią kolejową do ulicy Sikorskiego. Wartość tego zadania to ponad 43 miliony złotych przy dofinansowaniu 20 milionów. Nowa droga łączy się z ulicą Sikorskiego rondem, które zostało wybudowane w ramach kolejnego zadania. Wartość tej inwestycji to około 12 milionów złotych. Te środki pochodziły z budżetu miasta. O inwestycji mówi Grzegorz Rachwał, wiceprezydent Krosna.
11: Dzisiaj tak naprawdę otwieramy dwie ważne inwestycje dla naszego miasta, czyli pierwszy fragment drogi G od drogi krajowej nr 28 w otoczeniu dwóch galerii. Dwa wiadukty o łącznej długości 200 metrów i to miejsce, w którym się teraz znajdujemy, co jest kropką nad i w tym układzie komunikacyjnym, czyli rondo przy ciepłowni. Pierwsze zadanie było gotowe dużo wcześniej, ale brak możliwości przejazdu uniemożliwił jego otwarcie. Zadanie zrealizowane przez firmę Primos Południe za kwotę około 43 milionów. Możecie Państwo już w tym momencie podziwiać. Jest to droga klasy G, dwujezdniowa, drogi dodatkowe, oświetlenie, dwa wiadukty. Zadanie, które bardzo dobrze komunikuje obie strony miasta nad linią kolejową. I na tym nam najbardziej zależało w obliczu również trwającej inwestycji kolejowej. To zadanie, przy którym teraz znajdujemy się, czyli na środku ronda, jest to największe rondo w tym momencie, jakie zostało wybudowane w mieście Krośnie. Jest to rondo turbinowe, dwupasowe o średnicy 65 metrów. Stoimy na pasie dla przejazdu pojazdów nienormatywnych. Rondo jest wyposażone we wszystkie elementy, które są potrzebne dzisiaj do bezpiecznego komunikowania się i jest to to, co w tym momencie umożliwia przejazd zarówno wiaduktem nad torami, jak i dojazd lub wyjazd z miasta Krosno. Zadanie realizowało Krośnieńskie Konsorcjum, Rejon Budowy Drugi Mostów, jak i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych za kwotę około 12 milionów złotych. Pozwolę sobie przy tej okazji podziękować tym wszystkim, dzięki którym ta inwestycja doszła do skutku. Zarówno Radzie Miasta Krosno na czele z przewodniczącym Zbigniewem Kubitem, szczególnie tym wszystkim radnym, którzy byli blisko tej inwestycji, czyli nie bali się decyzji odnośnie tego, że niestety tak ważne zadanie, które powoduje, że miasto Krosno jest skomunikowane ze światem, wymaga niestety sporego kredytu. Ale dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że możemy funkcjonować albo rozwijać się bez tego ważnego połączenia. Dziękuję wykonawcom na czele z inżynierem kontraktu za to, że bardzo szybko to zadanie zostało zakończone. Miejmy nadzieję, że będzie ono bezpiecznie służyło wszystkim. Nie wiem, czy jest z nami projektant, ale pan projektant też tutaj wykazał się dosyć szybkim działaniem, bo samo rondo zostało wybudowane w ekspresowym tempie. Nie mieliśmy gotowego projektu, musieliśmy go zmieniać ze względu na to, że ten ciąg komunikacyjny kiedyś ma się stać drogą krajową numer 28. Musieliśmy to dopasować parametrami tak, aby ono spełniało te wszystkie wymagania. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy też musieli przez niedogodności związane z budową ucierpieć, ale no, dzisiaj świętujemy wielki dzień. Dzień otwarcia nowego połączenia komunikacyjnego z jednej strony miasta, na drugą nad linią kolejową numer 108.
10: Budowę tych obiektów można uznać za strategiczną inwestycję w układ komunikacyjny, podkreślił Piotr Przytocki, prezydent miasta.
12: Tak, to są strategiczne inwestycje, niezwykle kosztowne, wspierane częściowo też środkami rządowymi. W przypadku tych dwóch inwestycji to jest 36% dofinansowania do całości ponad 55 milionów złotych. A więc no, wysiłek ogromny miasta, no ale też patrząc na to, co się dzieje obok tego ronda, budowa bloku energetycznego dobiega końca, za chwilę powstanie kolejne centrum handlowe w kierunku tutaj Łężan, blisko ronda, inwestycje mieszkaniowe, więc to wszystko wymaga sprawnego dojazdu, sprawnej komunikacji.
10: Inwestycja wymagała kompleksowych robót, m.in. przy infrastrukturze podziemnej, wyjaśnia Dariusz Zdzieba z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie, jednego z partnerów wykonawcy.
13: Masę ziemi trzeba było tu przemieścić, trzeba było wykonać dużo wykopów i to bardzo głębokich także. I te kluczowe elementy były wykonywane jeszcze w okresie zimowym, bardzo ciężkim, dlatego też no, wymagało to sporego zaangażowania naszego przedsiębiorstwa w tę inwestycję. Została wykonana kanalizacja deszczowa wraz z pustami ulicznymi, jak również sieć teletechniczna i oświetlenie tutaj całej inwestycji. Tutaj. Wszystko przebiegało z harmonogramem, nawet w wielu elementach. Z naszej strony były tu przyspieszenia, aczkolwiek uwarunkowania związane z pogodą mogły w pewnym stopniu też utrudnić wykonanie w pierwotnym terminie tej inwestycji. Natomiast zakres, który został rozpoczęty w sumie prawie w grudniu, to i tak pozwolił na bardzo szybkie wykonywanie tak skomplikowanej inwestycji w naszym mieście.
10: Oddane do użytku rondo umożliwi w przyszłości dojazd do Łężan, a dalej na drogę ekspresową S19. Potrzebne są jeszcze jednak dalsze inwestycje w ten układ komunikacyjny, podkreślił wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał.
11: Prace trwają bardzo intensywnie i jeżeli nie zajdą jakieś okoliczności, które nam to utrudnią, to myślę, że na koniec tego roku zarówno pierwszy etap, jak i drugi etap naszego połączenia drogowego będzie ukończony. Przejezdności nie będzie, w sensie po całym odcinku, bo pomiędzy pierwszym a drugim etapem, przypomnę, jest fragment tak zwanego inwestycji kolejowej. Jest to nie tylko rondo, ale i odcinek około 400 metrów drogi. To jest to, co udało się dołączyć do przetargu kolejowego, czyli jest to w tej inwestycji kolejowej, a nie w naszej. Nie został jeszcze złożony wniosek o ZRID, ale to wszystko idzie i tak w dobrym kierunku. Doczekamy się również i tej przejezdności. Po zakończeniu tej pierwszego etapu gdzie inwestycja kończy się w starym śladzie ulicy Sikorskiego, zamierzamy otworzyć przejezdność tego odcinka, tak aby mieszkańcy i przyjezdni do Krosna mogli korzystać z tego odcinka, czyli dawny ślad ulicy Sikorskiego i przejazd przez Nowe Rondo na skrzyżowaniu Jana Pawła w Mężanach i ulicy Rokowiec.
1: A dzisiaj gościem programu jest Małgorzata Tomkiewicz, prezes Fundacji Łęki Dukielskie. Witam Panią serdecznie.
14: Witam serdecznie.
1: Fundacja działa na wielu torach, ale może zaczniemy od tematu takiego początku. Skąd się to wzięło? Co było impulsem do założenia Fundacji Łęki Dukielskie?
14: Jak wszystko, co jest piękne, rodzi się w bólu, tak nasza fundacja powstała tak praktycznie z konieczności, ponieważ wybudowaliśmy wielki budynek, wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej jako kółko rolnicze. I musieliśmy ten budynek zagospodarować, to znaczy były potrzebne środki na utrzymanie i funkcjonowanie tego budynku. Jedynym wyjściem było właśnie założenie fundacji lub stowarzyszenia lub innej formy działalności, która by mogła zarabiać na utrzymanie tego budynku. I tak naprawdę to było pierwsze wyjście w tym celu. Ale w trakcie poznawania możliwości uzyskania różnych środków do działalności, trafiliśmy właśnie na formę fundacji, która spełniła nasze oczekiwania i po przeszkoleniach, po zdobyciu odpowiedniej wiedzy założyliśmy właśnie Fundację Łęki Dukielskie, której fundatorem, żeby było jasne, jest Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich.
1: Fundacja działa jako takie przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Jak udaje się połączyć właśnie taką działalność komercyjną z misją społeczną i taką aktywizacją zawodową też, bo to też taki jeden z kierunków działalności fundacji jest.
14: No właśnie, bo przedsiębiorstwo społeczne to nie tylko firma, która prowadzi działalność gospodarczą. To połączenie działalności biznesowej z realizacją ważnego celu społecznego. Zarabianie pieniędzy jest potrzebne, ale wypracowany dochód służy przede wszystkim rozwojowi przedsiębiorstwa i realizacji jego misji. Daje miejsca pracy osobom, które mają trudniejszy start na rynku pracy, czyli zatrudniamy osoby z wykluczenia społecznego. Tworzy kolejne miejsca pracy, zakupujemy sprzęty, wyposażenia, podnosimy kwalifikacje pracowników, rozwój, całą gamę innych rozwój usług gospodarczych, działania na rzecz lokalnej społeczności i ogólnie realizację celów statutowych fundacji.
1: W swoich działaniach korzystają Państwo z takiego programu Premia Społeczna. W jaki sposób te środki przekładają się taką realną pomoc dla mieszkańców regionu?
14: Tak, uzyskaliśmy po prostu taką możliwość i bardzo cieszymy się, że gmina Jedlicze po raz kolejny nam zaufała, bo to już jest chyba trzeci projekt z gminą Jedlicze, gdzie współpracujemy. I tutaj akurat ta Premia Społeczna, działamy w zakresie usług prawnych dla mieszkańców, czyli dla rodzin z rejonu gminy Jedlicze i także usług psychologicznych, czyli jeżeli ktoś ma jakiś tam problem, może za darmo właśnie skorzystać z takich usług prawnych i psychologicznych.
1: A w jaki sposób można skorzystać? Jak się skontaktować, jeżeli jest taka potrzeba?
14: My działamy poprzez Centrum Usług Społecznych, czyli we współpracy z Centrum Usług Społecznych i należy właśnie tam do Jedlicza się zgłosić. My tylko po prostu prowadzimy jako fundacja te zajęcia. Oczywiście wynajmując do tego znakomitych prawników, psychologów. Także jest to z górnej półki po prostu ludzie, którzy mogą udzielić fachowej opinii, odpowiedzi czy doradzić.
1: Przejdźmy teraz do tematu, od którego Pani zaczęła, czyli wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Jest to taki ważny punkt na mapie gminy. Jakie wydarzenia cieszą się takim największym zainteresowaniem mieszkańców?
14: No właściwie to my działamy nie tylko dla samych mieszkańców, tylko także dla okolicznych miejscowości. To, co się bardzo dobrze sprawdziło, to jest na przykład catering dla osób starszych do szkół, do przedszkoli. Proszę sobie wyobrazić, że osoby, które nie mają rodziny albo mają rodzinę gdzieś daleko, nie mogą sobie ugotować już obiadku i tak dalej, mogą do nas zadzwonić w danym dniu bądź sobie zamówić abonament i właśnie gotujemy z dowozem do osobistym do domu. Także ta osoba nie musi nigdzie nawet wychodzić, mając dowieziony posiłek. To jest jedno takie główne działanie. Działamy też na takim polu jak dla społeczności tutaj okolicznej, czyli robimy różne sobótki czy dożynki, no okazjonalnie, bo wiadomo, że nie w każdym roku wszystko, ale sobótki to już taki trend wielopokoleniowy, że robimy wieloletni. Robimy także sylwestry dla mieszkańców, andrzejki, no różne typu zabawy, spotkania poetyckie mieliśmy przez cały rok. Byli poeci bardzo znani u nas i szanowani w tym gronie. Co może Dzień Kobiet, robimy też spotkania, wspólne kolędowanie z całymi rodzinami, gdzie przychodzą i dorośli, i starsi, i młodsi, i dzieci, tak żeby to po prostu taki wybrzmiało, że to jest właśnie taki czas zjednoczenia, spokoju, odpoczynku jednocześnie.
1: Jeżeli chodzi o te osoby starsze, to o tą pomoc mogą prosić mieszkańcy tych gmin, z którymi współpracuje fundacja, czy z szerszych też rejonów też mogą się zgłosić?
14: Bo właściwie my tutaj działamy, począwszy od Łęk, po Wietrzno, Równe, Rogi, miejsce piastowe, Wrocanka, wszędzie tam dowozimy te posiłki. A do szkół to mamy 7 szkół z terenu gminy, z Chorkówka, gdzie też służymy swoim cateringiem.
1: Jeżeli chodzi o te posiłki dla osób starszych, duże są potrzeby?
14: Może to nie są jakieś powalające, ale tak w granicach 50 posiłków dziennie wydajemy.
1: Fundacja też działa tak prozdrowotnie, ma różne takie też działania związane właśnie z tym stylem życia. Jakie te wydarzenia, miejsca czy też działalność tutaj jest realizowana?
14: No prozdrowotnie, no to może także zachęcamy zarówno młodzież, jak i starszych do takiego czynnego wypoczynku. I po na przykład w okresie wakacji, jako fundacja prowadziliśmy, jako kółko rolnicze jednocześnie, bo jestem i tu prezesem, prowadziliśmy różne działania, na przykład takie spotkania, gry w szachy były przez 2 lata dla młodzieży w okresie wakacji. Teraz zmieniliśmy, robimy właśnie nowo otwarty dart, gdzie mogą przyjść ojciec z synem, czy matka z córką, czy w różnej kombinacji, wspólnie sobie zagrać, miło spędzić czas zamiast siedzieć przy komórce czy laptopie.
1: Jeżeli chodzi właśnie o działania i też to przedsiębiorstwo społeczne, to niedawno w Krośnie powstało bistro. Skąd pomysł na wejście na rynek właśnie krośnieński? Jak to przedsięwzięcie wspiera cele statusowe fundacji?
14: No, tak naprawdę fundacja może się rozwijać wielokierunkowo i może swoje oddziały tworzyć, no, gdzie chce, można powiedzieć. Myśmy z tym pomysłem wyszli dlatego, żeby się właśnie pokazać trochę w mieście, bo, no, umówmy się, na wsi jednak jest takie zmarginesowanie, bym powiedziała, dlatego, że nie mamy takich możliwości sprzedania swoich produktów, jak chcielibyśmy i jak mamy możliwość wyprodukować. Zatrudniamy dość już teraz dużo osób, więc szukamy po prostu pracy dla tych osób, no aby mogli pracownicy sobie zamiast zwalniać, no to żeby pracować. A tym samym wychodzimy do klienta.
1: No właśnie, warto podkreślić, że to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, ale nie. Też osoby dostają też pracę, że to też jest aktywizacja osób, które mogą być pasywne zawodowo w tym momencie i nie mogą tej pracy znaleźć gdzieś indziej.
14: Tak, bo proszę spojrzeć na to w ten sposób, że przedsiębiorstwo społeczne, aby być przedsiębiorstwem społecznym, musi mieć tak zwany status uzyskać. Nadaje go wojewoda, sam wojewoda podkarpacki. I aby utrzymać takie możliwości, taki status, to musimy zachować pewne proporcje w zatrudnieniu. Muszę mieć 70-30, czyli 70% osób z wykluczenia społecznego, a 30 tylko takich, że tak powiem, super zdrowych, tak? Natomiast ci pozostali muszą być właśnie takie osoby, które albo były długo bezrobotne, albo na przykład matki z dziećmi, które przebywały na długich urlopach i trudno im jest powrócić na rynek pracy. Mają w związku z tym pewne jakieś trudności. Myśmy też oferowali dla tych osób szereg szkoleń. Naprawdę odbyła się cała gama szkoleń w naszym budynku. Każdy, kto chciał, to mógł skorzystać z tego. I właśnie w ten sposób uaktywniamy, wracamy tych ludzi na rynek pracy.
1: Jakie są najbliższe cele fundacji? Bo tych działań jest mnóstwo, ale czy są jeszcze jakieś pomysły kolejne?
14: Strach się czasem obudzi, bo tych pomysłów tyle w głowie. Tak się śmiejemy, że co dzień to jakiś pomysł. No nie, ale działamy poważnie i naprawdę działamy w wielu dziedzinach. Teraz, właśnie dzisiaj wracam ze złożonych dokumentów na nowy projekt. Ciągle robimy jakieś projekty, które właśnie służą społeczeństwu, bo teraz będziemy chcieli otworzyć taki mini klub seniora i to jest stricte dedykowane dla naszych mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych, dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.
1: Jakie projekty są obecnie realizowane przez fundację?
14: Tak, jako fundacja rozpoczęliśmy takim wielkim projektem pod nazwą Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na 2022-2025, tak zwane KPO. Ten projekt naprawdę był znaczący w naszej rozpoczynającej się działalności, gdyż pozwolił uruchomić dużą salę, która została wybudowana i oddana, ale była puściusieńka, kuchnia, wszystko. Z tego projektu zakupiliśmy wszystkie stoły, krzesła, wszystkie urządzenia, maszyny do kuchni, do chłodni, do wszystkich zapleczy. Także to był projekt super i za to bardzo dziękujemy władzom, że się po prostu udało pozyskać środki. Następne projekty, w ogóle rozpoczynając, bo tutaj nie wspomniałam, to bardzo dziękuję też panu dyrektorowi Radwanowi z OWES-u z Jasła, gdyż on tknął w nas właśnie takie działanie, jeżeli chodzi o tę fundację, o te przedsiębiorstwa społeczne, bo no zawsze ktoś musi coś podpowiedzieć w tym życiu. Akurat on z żoną przyjeżdżali do nas wielokrotnie i pod ich wpływem założyliśmy tą fundację i pięknie działamy i o nich też pierwsze środki na utworzenie pierwszych czterech stanowisk pracy, do których zostały też zakupione różne maszyny, urządzenia. I tak powoli korzystaliśmy chyba 3 razy już z ich, że tak powiem, projektów, bo tak na raz bałam się wziąć tak dużego projektu, żeby zatrudniać dużo ludzi. Musieliśmy wiedzieć, czy się to rozwinie, czy się to utrzyma, bo do każdego projektu proszę zważyć, że jest 5 lat okres trwałości. Więc nie jest to takie proste wziąć sobie wszystko i wybudować, tylko musimy to jeszcze utrzymać i tą działalność, funkcjonalność tak zwaną. Później przyszły właśnie te projekty z gminą Jedlicze i tu był Smart Senior, zajęcia edukacyjne dla seniorów, gdzie właśnie poprzez zatrudnianie różnych fajnych osób prowadzimy zajęcia z seniorami. Na przykład raz w miesiącu są spotkania w Potoku, w Jedliczu, w Żarnowcu i tak dalej, tam gdzie ci seniorzy mają i my wysyłamy właśnie osobę, która ma z nimi zajęcia, a przy okazji też serwujemy nasz catering, obiad i są wszyscy happy. Później był Czas na Radość, czyli imprezy okolicznościowe i z tego seniorzy są mega zadowoleni. No i teraz właśnie trzeci projekt z Jedliczem Warto Być z premią społeczną, ale też ważnym wsparciem dla przedsiębiorstw w ogóle społecznych jest państwowy projekt Warto Być PS-em, gdzie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej realizuje takie i to są wsparcia takie doraźne dla przedsiębiorstw, bez których, powiem na początku, trudno by było zaistnieć.
1: Małgorzata Tomkiewicz, prezes Fundacji Łęki Dukielskiej, była dzisiaj gościem programu. Bardzo pani dziękuję.
14: Dziękuję uprzejmie.
15: Dziś przed naszym mikrofonem gościmy pana Grzegorza Nieradkę, burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój. Dzień dobry.
16: Dzień dobry państwu.
15: Funkcjonuje karta mieszkańca gminy Iwonicz-Zdrój. Jakie ona daje korzyści dla posiadacza?
16: Tak, Karta Mieszkańca Gminy Iwonicz-Zdrój to jest taki nowy projekt realizowany właśnie przez nas. Ona się kojarzy mieszkańcom przede wszystkim z bezpłatnymi parkingami i bardzo wiele osób właśnie jakby z tego powodu przede wszystkim decyduje się na wyrobienie Karty Mieszkańca. Już kilkaset takich kart wydaliśmy. Oprócz tego, że nasi mieszkańcy mogą przy posiadaniu właśnie Karty Mieszkańca korzystać przez 4 godziny bezpłatnie z parkingów na terenie Iwonicza-Zdroju, no to oczywiście ten katalog chcemy stale poszerzać, powiększać, tak żeby też dążyć do tych uprawnień, które już wcześniej wprowadziliśmy w ramach Karty Seniora Gminy Iwonicz-Zdrój, bo tutaj rzeczywiście ten katalog dla seniorów jest bardzo obszerny. Oprócz tego, że nasi seniorzy mogą z posiadaniem właśnie Karty Seniora nieodpłatnie korzystać z parkingu bez żadnego limitu, czyli powiedzmy no nawet całodobowo. Nie muszą też numeru rejestracyjnego wpisywać do parkometru. No, wyszliśmy naprzeciw właśnie oczekiwaniu tych naszych najstarszych mieszkańców. To jeszcze dodatkowo mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, czyli wszystkie powiedzmy busy, autobusy, które realizują swoje linie na terenie całej gminy Iwonicz-Zdrój są całkowicie bezpłatne właśnie dla naszych seniorów. My oczywiście tym firmom rekompensujemy te wydatki właśnie po to, żeby nasi ci najstarsi mieszkańcy mogli z tego korzystać. Także również zniżki oczywiście na basen z kartą mieszkańca i z kartą seniora można uzyskać atrakcyjne zniżki, żeby mogli no, z tej rekreacji korzystać też po prostu taniej, ale mamy też podpisane porozumienia i wydaliśmy specjalne certyfikaty do wszystkich firm działających na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, które zdecydowały się wziąć udział w naszym programie Karta Mieszkańca i Karta Seniora, gdzie dla mieszkańców są przewidziane na przykład 10% zniżki na wszystkie zabiegi realizowane w sanatoriach na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, zniżki w restauracjach, na obiad, na lody, no takie różne działania, które pozytywnie też wpływają na no taki rozwój społeczny, żeby po prostu rodziny, czy mieszkańcy, czy seniorzy mogli wyjść na spacer, czy po prostu spędzić czas poza domem. Też oczywiście cała gama realizowanych przez nas usług przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonicz-Zdroju oraz Centrum Sportu i Turystyki również przewiduje tutaj albo darmowe wejścia na koncerty, albo właśnie preferencyjne zniżki na koncerty.
10: Jakie są potrzeby gminy w zakresie infrastruktury sportowej?
16: No, potrzeby oczywiście są ogromne, to myślę, że każda gmina boryka się z tego rodzaju problemami, tylko u nas niestety było wiele lat takiej stagnacji, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury sportowej. Teraz rzeczywiście z pełną parą ruszyliśmy i podjęliśmy te działania, więc rzeczywiście sporo w tym obszarze na terenie gminy Iwonicz-Zdrój się dzieje. Dokonaliśmy uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych Orlik po remoncie. To zadanie było realizowane również dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość całego zadania to kwota ponad 500 000 zł, z tego 279 tysięcy złotych otrzymaliśmy dofinansowania, czyli mniej więcej pół na pół było to finansowanie. Też dzięki tym środkom mogliśmy zmodernizować boisko wielofunkcyjne, czyli powstała nowa nawierzchnia właśnie na boisku do siatkówki, do tenisa, do koszykówki. Zmodernizowaliśmy też, wyremontowaliśmy budynek, no, gdzie po prostu też i przeciekały okna dachowe, więc zostały one wymienione, też zostało odświeżone i odmalowane wnętrze budynku, szatni, wyremontowane toalety. Całość obiektu uzyskała nowe ogrodzenie oraz nowe oświetlenie energooszczędne LED-owe, więc to też wpłynie pozytywnie na rachunki gminy. Przygotowaliśmy, też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na tak zwany drugi etap Orlika i w ramach tego drugiego etapu przewidujemy wymianę z kolei na boisku do piłki nożnej. Chcemy zrobić nową nawierzchnię sztuczną na tym boisku i też rozbudować ten Orlik o taki aktywny plac zabaw, czyli powstanie między innymi też boisko do piłki siatkowej. Powstaną też specjalne stanowiska do właśnie aktywnego wypoczynku i do gier takich powiedzmy też rodzinnych, więc to będzie rozbudowa Orlika. Drugi taki duży temat na terenie stadionu LKS Iwonka Iwonicz, tam wybudowaliśmy krytą trybunę. To było też takie wielkie marzenie Tak, i dla zarządu klubu, ale przede wszystkim dla kibiców, żeby można było w taki sposób też komfortowo kibicować, czyli te miejsca właśnie dla kibiców uzyskały też eleganckie zadaszenie. Na stadionie zostało też wykonane oświetlenie, więc już w tej chwili nasza drużyna może ćwiczyć, trenować również w okresie takim już kiedy po zmierzchu, tak? Czyli jest stadion oświetlony i też nowe miejsca dla zawodników rezerwowych, bo tutaj też warto się może pochwalić, skorzystać z tego, że jestem na antenie. Nasza drużyna LKS Iwonka Iwonicz uzyskała awans do klasy okręgowej, więc też tak naprawdę po 15 latach wróciliśmy do okręgówki, więc też i wymogi rosną tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie wymogi typowo powiedzmy formalne i infrastrukturalne, stąd właśnie te nowe również obiekty dla zawodników rezerwowych, czyli dla drużyny gospodarzy i dla drużyny gości. Oprócz tych wszystkich działań mamy też przygotowaną pełną dokumentację projektową na taką bardziej kompleksową modernizację naszego stadionu. Wniosek złożyliśmy również do ministerstwa. W ramach tego zadania chcemy również między innymi wybudować tory lekkoatletyczne po to, żeby też szczególnie korzystając z bliskiej odległości naszej szkoły podstawowej w Iwoniczu, żeby dzieci mogły również tam po prostu w sposób aktywny uprawiać sport, czy po prostu nauczyciele realizować lekcje wychowania fizycznego. No i kolejne dwa obiekty, czyli stadiony LKS Lubatowa i LKS Lubatówka. Tutaj też pewne działania realizujemy. W Lubatowej wykonaliśmy odwodnienie stadionu i wykonaliśmy tak naprawdę przesunięcie płyty boiska. To było też istotne, ponieważ chcieliśmy wybudować nową drogę dojazdową. No i to, co tak naprawdę najważniejsze, mamy uregulowaną taką sytuację prawną tego stadionu, bo też podpisaliśmy porozumienie z parafią, bo właścicielem działki była parafia w Lubatowej. Przez wiele lat ten stadion też nie można było inwestować. No w tej chwili dzięki na mocy tego porozumienia

0: tylko grać i wygrywać.
1: Tak jest.
0: Na koniec o inwestycjach, które prawdopodobnie, które na pewno każdy chciałby, żeby się nigdy nie przydawały, czyli program ochrony ludności i obrony cywilnej. Czy gmina korzystała z takiego programu i na co zostały przeznaczone środki?
1: Tak, oczywiście. No to jest bardzo ważny program, ponieważ w tej dziedzinie właśnie ochrony ludności i obrony cywilnej zaniedbania sięgają, no ja tak zawsze podkreślam, czasów zimnej wojny, bo tak naprawdę od gdzieś tam końca lat 80. w tym obszarze, na terenie całej Polski, żeby było jasne, po prostu nic się nie wydarzyło i chyba też tak jak Fukuyama pisał o końcu historii, wszyscy uwierzyliśmy w to, że już historia się skończyła, że już nic gorszego po II wojnie światowej się nie wydarzy, no i przyszło takie powiedzmy otrzeźwienie w roku 2022, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i okazało się, że jednak taka zwykła, konwencjonalna, bardzo brutalna wojna, która kosztuje życie setki tysięcy ludzi, wróciła w granice Europy, co jest oczywiście wielką tragedią i upadkiem ludzkości, no ale na to niestety wpływu nie mamy, ale musimy być na te nowe wyzwania po prostu przygotowani i z tego względu oczywiście rząd uruchomił program ochrony ludności i obrony cywilnej. Jest to program na inwestycje. My skorzystaliśmy z tego dofinansowania i zdecydowaliśmy się na wybudowanie dużego magazynu obrony cywilnej, ponieważ takich przestrzeni magazynowych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój nie mamy. Znaczy mamy swój magazyn obrony cywilnej pod Ośrodkiem Zdrowia w Iwoniczu, ale to jest powiedzmy takie miejsce na przetrwanie, a nie na przechowywanie dużej ilości sprzętu. Ten magazyn powstaje w Iwoniczu. Wartość inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych, a dofinansowanie właśnie z tego programu to kwota ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych, czyli około 80% dofinansowania na tą inwestycję otrzymaliśmy. Nawet niedawno też byłem z panią skarbnik podpisać aneks do umowy, ponieważ po przetargu mieliśmy pewne oszczędności, tak żeby te środki wojewoda mogła przeznaczyć też do innych jeszcze gmin, no, które też mają potrzeby swoje inwestycyjne, więc budujemy magazyn obrony cywilnej, ale również w ramach tego programu dokonaliśmy jeszcze w roku ubiegłym dużych zakupów. Przede wszystkim kupiliśmy koparko-ładowarkę. To jest też maszyna, urządzenie, które służy przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych. Przydała nam się w listopadzie, kiedy mieliśmy taką, można powiedzieć, tej tragedię zimową, tak, kiedy przez trzy dni sypało non-stop i tak naprawdę ta koparka musiała gdzieś tam przekopywać tunele, żeby też umożliwić gdzieś tam drożność dróg i tak dalej. To było takie działanie właśnie w trybie kryzysowym, no ale też w razie czy to powodzi, czy jakiekolwiek innego zagrożenia, to właśnie ten sprzęt po to ma służyć. Kupiliśmy też dwa kłady. Jeden przekazaliśmy do jednostki OSP w Iwoniczu-Zdroju, drugi planujemy przekazać do jednostki OSP w Lubatówce. No przy okazji też jednostka obchodzi stulecie swojego istnienia.
0: Czyli prezent.
1: Więc no tak można powiedzieć, że prezent, ale oczywiście jest to ważne no, z punktu widzenia mobilności, tak? Tutaj. A z kolei teraz wojewoda ogłosiła również program taki zakupowy, również w ramach tego programu ochrony ludności, obrony cywilnej. Tutaj mamy do dyspozycji kwotę około 400 tysięcy złotych. Kupujemy mały traktorek, kupujemy również beczki na wodę pitną, takie łącznie z przyczepką, żeby można było też mobilnie i szybko tą wodę pitną doprowadzić, no bo wiemy dobrze, że dzisiaj problem z wodą jest i on w zasadzie jest wszędzie. My mamy dwie miejscowości, które nie posiadają wodociągów, czyli połowa gmin jest niezwodociągowana, ale realizujemy w tej chwili dokumentację. Mamy przygotowaną koncepcję, robimy dokumentację projektową po to, żeby właśnie w Lubatowej, w Lubatówce również wodociąg powstał, co na pewno też pozytywnie wpłynie na poprawę takiego bezpieczeństwa bytowego naszych mieszkańców, ale w tej chwili musimy się też przygotować na takie sytuacje kryzysowe. Także skutecznie pozyskujemy te środki w ramach ochrony ludności, obrony cywilnej. Też przygotowywaliśmy takie zestawienie najważniejszych inwestycji na okres najbliższych 5 lat i tutaj chcielibyśmy wybudować taki dwufunkcyjny obiekt, czyli byłby to parking podziemny na terenie Iwonicza-Zdroju. Wiadomo, że też te problemy z parkowaniem mamy dosyć duże ze względu no, na też takie trudności terenowe. Iwonicz położony jest w wąskiej dolinie i tak naprawdę jest też uzdrowiskiem, więc my też nie możemy w sposób dowolny tych parkingów budować. Ograniczenie jest do 50 miejsc parkingowych. Dlatego chcemy taki obiekt wybudować właśnie na terenie Iwonicza-Zdroju, który oczywiście będzie wbudowany w takiej technologii, aby w razie zagrożenia służyć jako miejsce tymczasowego

0: schronienia dla naszych mieszkańców, no też mamy obowiązek schronić odpowiednią liczbę ludzi właśnie w razie zagrożenia, dlatego też między innymi taką inwestycję planujemy. No i w tej chwili też w miejscowości Lubatowa rozbudowujemy budynek remizy OSP, to znaczy przygotowujemy dokumentację projektową związaną z rozbudową. Ta dokumentacja projektowa będzie gotowa jeszcze w tym roku, więc jeżeli zostanie uruchomiony ten 5-letni program, na pewno będziemy składać wniosek właśnie o rozbudowę remizy OSP, również o magazyn obrony cywilnej w Lubatowej.
1: W gminie Ponisz dużo się dzieje, dużo inwestycji. Myślę, że dotknęliśmy tych najważniejszych. Ja dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy w jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
3: Czyta lektor AI.

0: Kiszki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: Reklama.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Czyta lektor AI.

0: tylko 3,99 za kilogram, a cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
4: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia możliwe jeszcze dziś. Polska chce własnego Starlinka, zapowiedź premiera w Kielcach. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Kolejarze protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
2: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
3: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
1: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Chodzi o zgranie pracy różnych służb mających różne zadania w czasie wypadków. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
4: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
5: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
6: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
5: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
1: Chodzi o zgranie pracy różnych służb mających różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą ISI, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
7: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
1: To aluzja premiera do Elona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym w Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy po wygranej z Portugalią. Dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.

0: Dziś na zachodzie i na wschodzie Polski może trochę popadać, a w środku nie powinno. Temperatura od 15 stopni na południowym wschodzie Polski, tu najchłodniej, przez 17 w centrum do 20 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marszes realizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Brico Marszes, nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marszes Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marszes Dębica w Galerii Raj.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Reklama.
6: Trendy Radio.
7: Trendy Radio.
8: To trendy hity.
9: Wszechczasów.

0: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wezwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger Uchrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
1: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
0: Reklama.
2: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Pleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama. Tak gra Trend Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski i sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
2: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
1: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
3: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
1: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
4: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
5: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
6: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami wojskowymi, to mi się cieszy Micha.
1: W Polsce sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na mapy pogody i dzisiaj bardzo duża zgodność w pogodzie, bo czy to Sanok, Rzeszów, Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Nowy Sącz. Dzisiaj bez wyjątku zachmurzenie niemal stuprocentowe i tak też będzie przez większą część dzisiejszego dnia. Dodatkowo miejscami mogą się pojawić przelotne opady deszczu, ale one będą bardzo delikatne, niemalże niezauważalne. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 14 stopni i w ciągu dnia te odczuwalne nawet w granicach 10, bo też towarzyszy nam dzisiaj chłodny wiatr z kierunku północnego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę w porywach. Ta prędkość będzie wzrastać do 28. Najbliższa noc to temperatury na poziomie 10-11 stopni, więc tutaj wielkiego spadku w stosunku do tych temperatur, jakie mamy w ciągu dnia, nie będzie. Jutro natomiast cieplej, nawet do 19 stopni i zdecydowanie więcej rozpogodzeń.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14, boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
2: Reklama.

Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy wspólnie kolejną sobotę w Trendy Radio. Mam nadzieję, że macie dzisiaj dobre humory, bo jedno jest pewne, czeka nas wspólnie po prostu wspaniały, pełen energii i genialny muzycznie dzień. Zostańcie więc ze mną, z Trendy Radiem. Robimy radio głośniej i startujemy z najlepszymi rytmami na ten weekend.

0: trendy brzmienie.
1: Wszechczasów dla ciebie. Reklama.
2: Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
3: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Reklama.

Sobotni poranek, czas na tradycyjne serdeczne życzenia, więc sprawdzamy kartkę z kalendarza, a tam dzisiaj całkiem spore grono świętujących. Imieniny obchodzą Maja, Maria, Gwidon oraz Piotr, Marlena, Franciszek, Amadeusz, Sylwina, Sylwin i Cyrus. Wszystkim z dzisiejszym solenizantom życzymy samych radości, przede wszystkim uśmiechu od ucha do ucha, co dzień i oczywiście tylko dobrej muzyki w głośnikach. No wiecie, przepis na to jest prosty. Robicie radio głośniej. Trendy Radio. 100 lat od całego zespołu Trendy Radia.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
2: Wy i ja. My.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
0: Reklama.
7: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Dzisiaj mamy 12 dzień września. To też dzień, kiedy w całym kraju obchodzimy Święto Wojsk Lądowych. To na pewno idealny moment, aby podziękować wszystkim żołnierzom za ich trudną i odpowiedzialną służbę. A jeśli lubicie historyczne ciekawostki, to ta data nie jest przypadkowa. Święto ustanowiono na pamiątkę słynnej odsieczy wiedeńskiej z 1683 roku, kiedy to król Jan III Sobieski i polska husaria rozbili armię osmańską. Piękny kawałek historii, sam raz na rozpoczęcie weekendu.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak, Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
0: Reklama.
2: Mam teraz dla Was taką odrobinkę muzycznego relaksu. Bez względu na to, co dzisiaj robicie, odpoczywacie, a może jesteście w drodze, czy nadrabiacie domowe zaległości, których w tym pierwszych tygodniach szkolnych jest całkiem sporo. Więc wrzucamy teraz na luz, a przed nami absolutny klasyk, który natychmiast poprawia samopoczucie i przypomina, że życie jest piękne. Więc zapomnijmy o wszelkich troskach, bo w trendy radiu gra teraz niezawodny Bobby McFerrin i jego kultowe Don't Worry, Be Happy. No i dzisiaj takie hasło powinno nam przyświecać przez cały dzień, przez cały weekend, ba, przez cały tydzień.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open. Ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
3: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie?
1: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sobota w regionie, no cóż, z wielkim zachmurzeniem, bo to sięga nawet 100% i dzisiaj bez względu na to, czy znajdujecie się w okolicach Bieszczadów, czy w Sanoku, czy w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, czy Tarnowie, przejaśnienia niestety mogą się nie pojawić, tak przewidują synoptycy, bo to zachmurzenie będzie z nami przez cały dzisiejszy dzień. Do tego pojawić się mogą przelotne opady deszczu i towarzyszy nam chłodny wiatr z kierunku północnego. To znaczy, że na termometrach widzimy na przykład w granicach 14 stopni dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia, ale te odczuwalne temperatury tylko w granicach 10. Nie zapominajcie o tym, jeżeli wybieracie się na jakiś dłuższy spacer. Jednak pamiętajcie o tym również, że w Trend Radio trochę stosujemy podgrzewanie atmosfery i tego dzisiaj również u nas nie zabraknie. A najbliższa noc, tutaj nie będzie tak źle, bo temperatury w ciągu nocy będą bardzo zbliżone do tych w ciągu dnia, 10-11 stopni, a jutro na termometrach nawet do 19 kreski i zdecydowanie więcej przejaśnień pojawi się w regionie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Na, come on! Trend Radio. Spędzamy wspólnie do

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Pricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
0: Reklama.

Słoneczne wakacje 2026 roku już co prawda za nami, ale kalendarzowe lato wcale nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, wciąż trwa, a przed nami jeszcze dokładnie 11 dni tej najcieplejszej pory roku. No, dzisiaj możemy nie dawać temu wiary, ale tak też jeszcze będzie się zdarzać, że przez te kilkanaście dni lato będzie z nami. Zresztą w Trendy Radiu nie patrzymy na to, co dzieje się za oknem. My zawsze przynosimy Wam gorące słońce i obiecujemy, że tak samo będzie nadchodzącą jesienią, bo przecież ona też potrafi pokazać swoje niezwykle piękne, złote oblicze. Trendy Radio ze słońcem i z uśmiechem na twarzy. Przed nami kolejne hity.

0: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
2: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Brzozowie. Let's make

0: hulajnogi elektryczne, no to jest ostatnio duży temat, ale nie bez powodu, bo okazuje się, że niestety mogą być bardzo niebezpieczne i dlatego policja apeluje do rodziców i opiekunów prawnych, by zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób ich dzieci korzystają z hulajnog elektrycznych. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
1: Warto upewnić się, że młody użytkownik zna przepisy, posiada wymagane uprawnienia i porusza się pojazdem spełniającym normy techniczne. Hulajnoga elektryczna to pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością. Przypominamy, że od 3 marca zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.
0: Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.

Kocieletnie urlopy powoli stają się wspomnieniem. No, pięknymi wspomnieniami ze zdjęć często. Trendy Radio jednak nie zamierzamy rezygnować z beztroskiego wakacyjnego klimatu. U nas ta wyjątkowa atmosfera trwa przecież przez cały rok. A skoro o letnich podróżach i wspomnieniach mowa, to w doskonały nastrój na pewno wprawi nas król muzyki tanecznej. O kim mowa? No oczywiście, Zenon Martyniuk i jego utwór Jak statek bez morza. No to śpiewamy, bawimy się razem, no i wspominamy te wspaniałe letnie wakacyjne chwile.

0: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
1: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
2: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
3: Zaglądamy do naszego regionu. Tutaj trwa budowa szlaku przyrodniczo-krajobrazowego nad Wisłokiem w Besku. Wzdłuż nowej ścieżki powstaną utwardzone dojścia łączące trasę bezpośrednio z siecią dróg gminnych, nowe estetyczne ławki parkowe, funkcjonalne kosze na odpady oraz dedykowane stojaki dla rowerzystów. Tablice edukacyjno-informacyjne opisujące rzekę oraz otaczający ją ekosystem, a także betonowe słupki porządkujące przestrzeń. O tym Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
4: Umowę na realizację tego zadania podpisaliśmy przed końcem czerwca. Wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania, a efektem tej inwestycji będzie bez mała 500-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż brzegu Wisłoka. My to nazywamy bulwary nad Wisłokiem z elementami małej architektury, które będą też zlokalizowane przy tej ścieżce i też projekt takie elementy obejmuje.
3: Nowy szlak wpisuje się w dłuższą strategię rozwoju turystycznego gminy i stanowi uzupełnienie dla istniejących już tras. Warto będzie się wybrać, warto będzie skorzystać, no bo tereny niezwykle piękne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymir Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
2: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
1: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
2: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
1: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na termometry, a dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia w granicach 14 stopni, ale te odczuwalne do 10 dzisiejszego dnia podskoczą. Towarzyszy nam wiatr z kierunku północnego i ten wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 25 i to ten wiatr jest odpowiedzialny za odczuwalne niższe temperatury niż te wskazywane przez termometry. Barometry natomiast 1022 hektopaskali wskazują dzisiejszego dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Trendy Radio.

0: Reklama. Już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.

Cudownie, że spędzacie tę sobotę z Trendy Radiem. Pamiętajcie, że jesteśmy z wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie, więc gorąco zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową trendyradio.pl, gdzie znajdziecie również relacje z najciekawszych wydarzeń z całego regionu. Możecie nas również słuchać wygodnie za pomocą playera, który również na naszej stronie, albo aplikacji mobilnej Trendy Radia. A jeśli wyruszacie w podróż samochodem, nie zapominajcie, że my w aplikacji Janosik też jesteśmy i razem możemy podróżować przez bezdroża, ale i również autostradami w dalekie strony. A dzięki FM-owi również możemy być razem na 101,9, 95,2 FM. Ale jeżeli już podróżujecie, to pamiętajcie, żeby zrobić radio głośniej, bo u nas zawsze na antenie genialna zabawa i energia. A między innymi dzięki takim utworom jak Daj Mi Noc. Myślę, że takich przyjemnych, pozytywnych utworów u nas na antenie nigdy nie zabraknie. No to co? Robimy radio głośniej.

0: gra Trend Radio. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak, Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: teraz o matczynej emeryturze, czyli rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym RSU, zwanym również świadczeniem Mama 4+, które jest przyznawane przez ZUS lub KRUS kobiecie, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, ukończyła 60 lat, nie ma niezbędnych środków utrzymania oraz spełnia pozostałe wymagane warunki. W szczególnych przypadkach o świadczenie może ubiegać się również mężczyzna. Świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Jeśli jednak osoba zainteresowana pobiera już emeryturę lub rentę z ZUS czy KRUS albo innego organu rentowego w kwocie niższej od najniższej emerytury, rodzicielskie świadczenie uzupełniające stanowi dopłatę do wysokości najniższej emerytury. A o szczegółach Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
1: Oznacza to, że jego wysokość odpowiada różnicy między kwotą najniższej emerytury a wysokością pobieranej emerytury lub renty. Na przykład, jeśli emerytura wynosi 1000 zł brutto, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie wynosić 978 zł 49 groszy. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji.
0: ZUS lub KRUS przyzna świadczenie matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowywała co najmniej czworo dzieci i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, a także ojcu, który ukończył 65 lat i wychowywał co najmniej czworo dzieci w przypadku, kiedy matka dzieci nie żyje, porzuciła dzieci lub długotrwale zaprzestała ich wychowywania oraz jeśli nie posiada on dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

0: Trend Radio, mówimy o tym, co dzieje się w naszym regionie. Teraz zaglądamy do miejscowości Żurowa w powiecie tarnowskim, gdzie na terenie jednej z prywatnych posesji ujawniono obecność materiałów wykazujących właściwości promieniotwórcze. W piątek po południu Państwowa Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie dotyczące potencjalnego zagrożenia radiacyjnego. Przeprowadzone na miejscu pomiary potwierdziły wartości promieniowania. Sytuacja została skonsultowana z Państwową Agencją Atomistyki, wyjaśnia młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
1: Interwencja dotyczyła materiałów składowanych na prywatnej posesji, co do których właściciel zgłosił podejrzenie możliwości występowania promieniowania jonizującego. Na miejsce zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego Tarnów 1, wyposażoną w sprzęt do prowadzenia pomiarów radiometrycznych. Strażacy przeprowadzili pomiary poziomu promieniowania w rejonie składowanych materiałów oraz ich bezpośrednim otoczeniu. Pomiary potwierdziły obecność promieniowania, którego poziom i charakter odpowiadają właściwościom tego rodzaju materiału. Zgodnie z opinią Państwowej Agencji Atomistyki, przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu materiałów nie stwarzają one zagrożenia dla osób znajdujących się w ich otoczeniu. Miejsce zostało zabezpieczone, a materiały pozostawione bez przemieszczania do czasu przeprowadzenia dalszych czynności przez właściwe służby i specjalistyczne podmioty.
0: Dalsze postępowanie mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności składowania tych materiałów przejęła policja.

0: Trend Radio. Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
0: Reklama.

ten weekendowy dzień. Mam dla was fascynującą ciekawostkę prosto ze świata psychologii i nauki o mózgu, która świetnie tłumaczy nasze codzienne zachowania, bo według badaczy jesteśmy najbardziej szczerzy, kiedy jesteśmy zmęczeni. To właśnie pod koniec intensywnego tygodnia albo podczas wieczornych, luźnych rozmów z przyjaciółmi najłatwiej przychodzi nam mówienie prawdy i otwieranie się przed innymi. Nasz mózg jest wtedy zbyt zmęczony, by marnować energię na filtrowanie słów czy wymyślanie dyplomatycznych odpowiedzi. Mam nadzieję, że w ten weekend usłyszycie od swoich bliskich same miłe i szczere słowa. A tymczasem wracamy do dobrej muzyki w Trendy Radio, bo ona również sprzyja szczerym uściskom, uśmiechom, no i dobremu humorowi. When you...

Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy. Reklama.

0: Trendy Radio teraz o oszustwach, bo w ostatnim czasie policjanci odnotowali zwiększoną aktywność oszustów, którzy wykorzystując metody manipulacji podejmują próby wyłudzenia oszczędności od swoich ofiar. Ofiarami przestępców padają najczęściej osoby starsze, ale także aktywne zawodowo, korzystające z internetowych komunikatorów i platform społecznościowych. O tym Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Generalnie największą tą grupą osób, które pokrzywdzonych, które padają ofiarami oszustów, są niestety w dalszym ciągu osoby starsze.

0: nie paść ofiarą przestępcy, ale pamiętajmy o tym, że podczas takich codziennych spotkań z tymi osobami najbliższymi, aby ich przestrzegać przed różnego rodzaju zagrożeniami.
1: Przestępcy nieustannie wykorzystują nowe metody i udoskonalają stare, aby uwiarygodnić wymyślone przez nich historie. Policja apeluje o zachowanie ostrożności.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
2: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
1: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
3: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
1: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do Straży Miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
4: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych?
1: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszy dzień, no cóż, pochmurny, z niewielką nadzieją, niewielką możliwością na przejaśnienia, ale ta nadzieja i możliwości jednak mimo wszystko mogą się dzisiaj pojawić. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj 14-14,5 stopnia i to bez względu na to, w którym miejscu regionu się znajdujecie. Jednak te odczuwalne w granicach około 2, nawet 3 stopni niżej niż wskazywane przez termometry. Sytuacja nieco zmieni się późnym popołudniem i nocą, bo już nie będzie wiało z północy jak w chwili obecnej, a z południa. Tym samym termometry będą wskazywać takie temperatury, jakie będą odczuwalne, bo te się wyrównają, i noc z temperaturami nawet 10-11 stopni, najchłodniej nad ranem, wtedy w regionie w granicach 8 kreski. Jutro termometry w regionie wskazywać będą 18 kresek w okolicach Sanoka, Krosna, Rzeszowa, natomiast 19 w okolicach Dębicy, Gorlicy, Jasła. Na barometrach dzisiaj bardzo stabilnie 1022 hektopaskale, biometr jednak dzisiejszego dnia niestety niekorzystne.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger Uchrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
3: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
2: Reklama.

Mamy drugą sobotę września i właśnie dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. To wyjątkowe święto zostało ustanowione w 2000 roku z inicjatywy Czerwonego Krzyża. Warto w taki dzień jak dziś przypomnieć sobie podstawowe zasady ratowania życia, bo te proste gesty i odrobiny wiedzy mogą kiedyś pomóc komuś z naszych bliskich. Bądźmy bezpieczni i dbajmy o siebie nawzajem. Niech ten dzień będzie świętowaniem wiedzy i umiejętności, których dzisiaj nie musimy sprawdzać. No a my w Trend Radio wracamy do tej muzycznej sfery naszego programu. What's going on?

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: I ani kierowcy? No cóż, to poważny problem w Polsce również. Niestety liczba ta nie maleje, ponieważ społeczeństwo od lat wsiada za kółko nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu. O tym, jak zareagować, kiedy widzimy pijanego kierowcę, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Policji w Lesku.
1: Przede wszystkim powiadommy policję. Starajmy się zapamiętać i podać jak najwięcej szczegółów dotyczących pojazdu i kierowcy, którego zachowanie nas zaniepokoiło. Powiedzmy, w którą stronę jechał, na miejsce zostanie skierowany patrol policji, by zatrzymać i przebadać kierującego, jego stan trzeźwości. Raczej nie próbujmy tego robić sami. Dbajmy przede wszystkim o własne bezpieczeństwo.
0: Powinniśmy zgłaszać niepokojące nas sytuacje, dzwoniąc pod numer 112.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
6: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
0: Reklama.

Mam teraz dla was utwór, w zasadzie hicior, który szturmem zdobył parkiety oraz listy przebojów. Jeśli brakuje wam energii, ten rytm natychmiast postawi was na nogi. Przed nami potężna dawka nowoczesnego brzmienia, również z niesamowitym wakacyjnym zacięciem. Podkręćcie więc głośność, bo nadchodzi formacja Criss Cross Amsterdam, której towarzyszą Luis Sonza oraz Willie William w mega hicie. Maj, oh maj, no to trochę możemy znowu potupać.

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.
3: Tak gra Trendy Radio.

0: Zaglądamy teraz do naszego regionu, tym razem do Jasła, bo tutaj miasto realizuje projekt pod nazwą Rodzina na Tak. Zadanie pozyskało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Jego celem jest wsparcie 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. O szczegółach Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
1: Przekształciliśmy Jasielski MOWS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest to przekształcenie, to mimo, że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu. Też jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
0: Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2028 roku.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwa podrożają, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezar Jaszczyk.
2: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus, trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
1: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
3: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
4: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
5: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
1: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na termometrach w regionie do 14 stopni, na barometrach 1022 hektopaskale, zachmurzenie duże przekraczające 90%, wiatr z kierunku północno. Zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Późnym popołudniem prędkość wiatru zdecydowanie zmaleje, a kierunek również się zmieni na południowo-zachodni i jutrzejszego dnia również cieplej, nawet do 17-18 stopni i ze sporą ilością rozpogodzeń i przejaśnień, których dzisiaj no niestety będzie nam brakować. Rozpogadzać zacznie się dopiero jutro nad ranem, wtedy też najchłodniej, bo jutro nad ranem 8 kresek, a nocą w granicach 10-11 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
0: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
5: Wszechczasów. Dla Ciebie.

Zaglądam dzisiaj do kalendarza nietypowych świąt, a tutaj dziś swój dzień obchodzą fachowcy, bez których trudno wyobrazić sobie nasze codzienne spacery i bezpieczną jazdę. A mowa o Dniu Brukarza, który świętujemy w Polsce od 2017 roku. Praca przy układaniu kostki brukowej wymaga ogromnej precyzji, cierpliwości i przede wszystkim ciężkiego fizycznego wysiłku, więc wszystkim brukarzom życzymy dzisiaj, aby w życiu zawodowym i prywatnym mieli zawsze idealnie równo pod nogami. Panowie, trzymamy za Was kciuki i dla Was oczywiście niezawodne hiciory na dzisiejsze popołudnie.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: U Schabińskiej. Zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
0: Reklama.

0: Trendy Radio, teraz zaproszenie do Ryglic na jutro, bo Ryglice obchodzić będą podwójny jubileusz 725-lecia historii miejscowości oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 uroczystą mszą świętą w Ryglickim Kościele. Tuż po niej, o 14, barwny korowód prowadzony przez orkiestrę przemaszeruje na plac przy publicznym przedszkolu, gdzie o 14.10 mistrzowski pokaz musztry paradnej zaprezentuje orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. O szczegółach Paweł Augustyn, burmistrz Ryglic.
1: Później rusza z centrum rynku, zielonego, pięknego rynku w Ryglicach, rodzinny rajd rowerowy i w międzyczasie jeszcze rozpoczynamy kolejną już edycję, przegląd regionalnych zespołów ludowych i folklorystycznych. To w Ryglicach dzieje się od wielu, wielu lat i oczywiście będą wszystkie służby mundurowe wystawiać swoje stoiska. Będzie można dotknąć broń, będzie można zapoznać się z różnymi akcesoriami wojskowymi, ale będą również inne stoiska, wiele atrakcji. Naprawdę warto spędzić popołudnie w najbliższą niedzielę w centrum miasta Ryglice, gdzie wiele będzie się działo. Zapraszamy przede wszystkim rodziny z dziećmi.
0: Festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark rękodzieła i sztuki ludowej. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich będzie można znaleźć tradycyjne, lokalne potrawy.

0: Reklama. Uwaga właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi. Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
1: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.

0: Trend Radio teraz o nowym rozporządzeniu MEN, które wprowadziło restrykcyjne limity dotyczące żywienia zbiorowego oraz zawartości automatów i sklepików szkolnych. Ze szkół znikają produkty z dodatkiem cukru i soli. W zamian uczniowie znajdą w nich m.in. pieczywo bezglutenowe, soki bezcukrowe, świeże warzywa, owoce oraz gorzką czekoladę. Ze szkół wyeliminowano napoje gazowane, energetyki i napoje słodzone niespełniające limitu. Ograniczone zostało także spożycie mięsa. Jak do tych zmian przygotowana jest szkoła podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Konopnickiej w Jaśle? O tym Elżbieta Dubiel, dyrektor placówki.
1: Nasza stołówka, nasza kuchnia również jest do nich świetnie przygotowana. Dodatkowo jeszcze przeprowadziliśmy w tym roku modernizację kuchni, aby jeszcze sprawniej i jeszcze w sposób bardziej wydajny wydawała posiłki uczniom zgodne z najnowszymi normami, jeśli chodzi o zarówno spożycie cukru, czy spożycie soli, czy o zdrową żywność, która ma być dystrybuowana dla naszych uczniów.
0: Ponadto co najmniej dwa razy w tygodniu zupy muszą być gotowane na wywarach warzywnych. Ograniczono też smażenie do maksymalnie dwóch razy w tygodniu.
2: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Trendy Radio o tym, co dzieje się w naszym regionie, a teraz o pożarze, do jakiego doszło w nocy z 11 na 12 września w miejscowości Sukmanie w gminie Wojnicz. Pożar ogarnął drewniany budynek mieszkalny. Ogień zauważono po godzinie 1 w nocy. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych dom uległ całkowitemu zniszczeniu, wyjaśnia młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
1: Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy po godzinie 1:00. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar budynku mieszkalnego w trudno dostępnym terenie. W wyniku zdarzenia niewielkich obrażeń doznał około 20-letni mężczyzna. Pozostał na miejscu. W niemal 4-godzinnych działaniach udział brało 37 strażaków i 9 pojazdów.
0: Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności pożaru.

I tak oto dobiegł końca mój dzisiejszy program. Bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, za każdą uśmiechniętą minutę i mnóstwo fantastycznej energii w tę sobotę. Ja już się z Wami żegnam, ale gorąco zachęcam Was. Nie zmieniajcie stacji, zostańcie z Trendy Radiem, bo najlepsza muzyka i weekendowy nastrój towarzyszą nam tutaj przez całą dobę. A ja już nie mogę się doczekać na nasze jutrzejsze spotkanie. Do usłyszenia zatem i zostawiam Was w towarzystwie najlepszej muzyki w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
2: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
3: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast no nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
2: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
1: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
4: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
1: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, który dzisiaj jednak z przewagą pochmurnego nieba na termometrach w granicach 14 stopni, na barometrach 1022 hektopaskale, a biometr dzisiejszego dnia jest niekorzystny. Zaglądamy też, czy jest szansa na lepszą pogodę. No jest, już dzisiejszego wieczoru i nocą zacznie się rozpogadzać, wiatr zmieni swój kierunek na południowy i tym samym zrobi się cieplej, a jutro na termometrach nawet 19 kresek, no i pojawi się wyczekiwane słońce.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi. Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
3: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
2: Reklama.

Radio 95 i 2 FM. Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
2: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
3: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
2: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
1: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, który dzisiaj jednak z przewagą pochmurnego nieba na termometrach w granicach 14 stopni, na barometrach 1022 hektopaskale, a biometr dzisiejszego dnia jest niekorzystny. Zaglądamy też, czy jest szansa na lepszą pogodę. No jest, już dzisiejszego wieczoru i nocą zacznie się rozpogadzać, wiatr zmieni swój kierunek na południowy i tym samym zrobi się cieplej, a jutro na termometrach nawet 19 kresek, no i pojawi się wyczekiwane słońce.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
2: Reklama.

maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.

0: Reklama. Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 zł za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
1: Pozytywna dawka najlepszej.

0: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to! Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
1: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
2: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
2: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
1: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Na termometrach 13 kresek, na barometrach 1022 hektopaskale. Tutaj nic się nie zmienia. Termometry w regionie natomiast w nocy wskazywać będą w granicach 10 stopni. Nad ranem ta temperatura spadnie do 8, a jutro na termometrach do 18 stopni. I jutro też sporo rozpogodzeń i pogodnego nieba, dużo słonecznych chwil również jutro przed nami.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
2: Reklama. Radio 95 2

Reklama. Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł. Reklama.

0: Reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. W rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
2: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkół podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
1: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. W drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. W nocy na termometrach 10 kresek, nad ranem ta temperatura spadnie do 8 stopni, a jutrzejszego dnia wzrośnie do 18 stopni. Jutro również nieco niższe ciśnienie atmosferyczne, to na poziomie 1018 hektopaskali. Słabszy będzie również wiatr i powieje z kierunku południowo-zachodniego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Biometr niestety jednak wciąż będzie niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
2: Reklama.
12: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
13: Czas powiedzieć dobry wieczór. Cześć wszystkim retromaniakom. Minęła 17:00, a wraz z nią pora na wydanie retrolisty, które dzisiaj będzie wydaniem numer 638. Łukasz Michal przed mikrofonem. Zapraszam do godziny 20:00, a zaczniemy od wylotów. Takie dwa numery już dzisiaj nie będą prezentowane w ścisłej 30:ce, a więc Words Don't Come Easy od F.R. David i Bittersweet Symphony od The Verve. Gramy.
14: Wyloty.

Na początek gorsze wieści już popłynęły, więc teraz już z górki, ale wy możecie zaczynać głosować na swoje ulubione hity, wysyłając SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r, potem wpisując wykonawcę i tytuł utworu. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze, a przed nami, proszę, już miejsce 30. Gramy. Neja, Restless. 30.

0: I was born to love you, Worlds Apart na miejscu numer 27, oczko wyżej, pozycja 27. To Depeche Mode z przebojem Everything Counts.
1: 28.
2: W górę.

0: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: I już w najbliższą niedzielę 13 września zapraszamy do Czermnej na wyjątkowe wydarzenie. Czym chata bogata? Smaki Pogórza. Od godziny 16 bezpłatne warsztaty kulinarne i darmowa degustacja lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. A wszystko pod okiem wyjątkowego gościa Darii Ładochy, znanej kucharki i prezenterki telewizyjnej. 13 września od godziny 14 boisko przy szkole w Czermnej. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Przyjdź i zasmakuj w Pogórzu.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: Teraz, moi drodzy, polska muza kłania się o tej porze na antenie Trend Radia, bo będą to dwa numery, które tak wzięły sobie do serca jakoś, że polscy wykonawcy też lubią powracać do retrolisty. A co dzieje się dzisiaj w 638 wydaniu? Na miejscu numer 26 będzie grupa D-Bomb, kolorowy zawrót głowy. No i powrócą imprezowe rytmy. No a na 25 La Strada, to był błąd.
4: 26.
5: W górę.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Radio.
1: Live Enjoy Dreamer spada z 22 na 24. Oczko wyżej na pozycji numer 23. Dzisiaj plasuje się General Base i słynne Poison. 20.

Manel.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: 22 lokata Skyline Dream in the Night. Spadek z miejsca 21. Ja przypominam, to 638 notowanie retrolisty u nas tylko i wyłącznie do godziny 20 w oryginalnych wersjach. Stare, niezapomniane przeboje. 20.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak nad ranem. Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
1: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Dr. Alban, look who's talking. To było miejsce numer 21. A teraz już czas wkroczyć do kolejnej dziesiątki hitów. Od miejsca 20 do 10 też sporo się dzieje. Słynne Pedro spada z 18 na 20.
3: 20.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Numer 19, SQ1, albo jak to woli, Sequential One. Przypomnę, że w tej formacji także swój muzyczny, producencki kunszt wykazał on, ATB, który w tym roku jeszcze raczyć będzie nas swoim tournée. Między innymi na Podkarpaciu też będziecie mogli spotkać go osobiście i posłuchać, jak mimo upływu lat mistrz muzyki klubowej radzi sobie za konsoletą. No, o tym, gdzie pojawi się ATB, przyjdzie jeszcze pora mówić, ale teraz najważniejsze, abyście odsłuchali ten hit, który dzisiaj na miejscu 19. My Love Is Hot.
0: 19.
2: W górę.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
1: Sprawdzamy, co wydarzyło się w ostatnich minutach na antenie Trendy Radia. To Retrolista, 638 notowanie. I kto słuchał nas uważnie, ten wie, że na 18 pozycji Friday Night. Taki utwór spadł z 16 na 18. To utwór od 24/7. Na miejscu 17 Milken Corporation Time. No a teraz, proszę bardzo, na 16 pozycji zagramy P-Lion, Happy Children.
0: 16.
2: W dół.

samym centrum stawki, w samym środku naszego odliczania 30 najpopularniejszych hitów. Właśnie, wakacyjny rytm, nie mogło być inaczej. Chociaż, no, czy to jest efekt tego, że rozpoczęliśmy rok szkolny? The Summer is Magic spada o 5 oczek w dół. 15.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: Reklama.
6: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Znowu sięgamy do artystów, których kojarzymy również za sprawą wakacyjnych hitów You Never Know. Za tym przebojem stoi niezniszczalna grupa Solid Base. 14.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Dużo tych klubowych dźwięków, często gości w retroliście. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy uwielbiają właśnie takie klimaty i proszę, można odświeżyć sobie pamięć i Mauro Picotto stworzył taki oto utwór Proximus. Dzisiaj to miejsce numer 13, później Koto Visitors na 12, a na pozycji numer 11 znów wrócą polskie brzmienia. Kto to taki? No, poczekajcie cierpliwie. 13.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Potrzymałem was troszeczkę w niepewności, bo przecież już troszeczkę zdradziłem, że na miejscu 11 pojawi się kolejny z polskich hitów. No właśnie, wakacje się skończyły, a wy jakoś przestaliście głosować na te wakacyjne hity, a tutaj tytuł idealny. Pocztówka z wakacji. I jak tak dalej pójdzie, to niebawem ten hit, no niestety pewnie nam będzie dołował, bo Papa Dance to kolejny utwór z wakacyjnych innym przekazem, który dzisiaj też mocno leci w dół. Przed tygodniem 7, dzisiaj to tylko 11 pozycja.
0: 11.
2: W dół.

0: No nie, moi drodzy, chyba jednak te wakacje rzeczywiście już sprawiły, że ich finisz przełożył się na to 638 notowanie. Dlaczego tak mówię? Bo przecież kolejny wakacyjny hit, który otwiera pierwszą dziesiątkę 638 notowania retrolisty, też spada na łeb, na szyję. Dokładnie 5 oczek w dół, Kalimba de Luna i Grupa Garcia. No, gdybyście chcieli przedłużyć los tego hitu, to wiecie, co macie robić. Nasz system działa, a pod numer 7148 możecie wysyłać SMS. Więcej informacji też znajdziecie na naszej oficjalnej stronie www.trendradio.pl. Zachęcam do odwiedzenia zakładka Retrolista.
1: 10 w dół.

0: 95 i 2 FM.
1: Zobaczmy do propozycji, bo dzisiaj jeszcze nic nie było grane, jeśli chodzi o zmienników. Mamy standardowo 3 utwory, które prezentujemy, ale tylko 2 z nich wskoczą do kolejnego notowania retrolisty. Jeśli już jesteśmy przy propozycjach, I think I'm sexy and trans, tak gramy.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Alert RCB na wschodzie Polski trwa w związku z atakami na Ukrainie. Kolejny kraj żąda od mety silniejszej ochrony dzieci. Polscy siatkarze idą jak burza. Poważnie zrobi się dopiero we wtorek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z atakami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych, w tym kilkumiesięczne dziecko. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, zaapelował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skierował swoje słowa do Stanów Zjednoczonych, żądając natychmiastowych sankcji na Moskwę.
2: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
1: Projekt silnych amerykańskich sankcji w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Kolejny kraj dopomina się o ochronę swoich najmłodszych obywateli przed mediami społecznościowymi. Rząd Norwegii zaapelował do operatora Facebooka i Instagrama o wprowadzenie silniejszej ochrony dzieci na społecznościowych mediach. Władze w Oslo chcą na swoim terytorium takich samych standardów, jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem a Instagramem i władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 roku życia będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Przewidziano też dla amerykańskich dzieci limity korzystania z aplikacji oraz wyłączania powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Nie było niespodzianek w meczu polskich siatkarzy, którzy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim spotkaniu grupy B Mistrzostwa Europy. Polacy bronią w tym turnieju tytułu, a kolejne spotkanie mają już jutro z Macedonią Północną, ale i w tym meczu są faworytami. Wcześniej polscy siatkarze pokonali już Portugalię. Nieco trudniej może zrobić się we wtorek, wtedy mecz z Ukrainą, a już na poważnie zrobi się w środę z Bułgarią. Tu stawka meczu to zapewne pierwsze miejsce w grupie.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
13: Była Garcia i Kalimba de Luna, wakacyjne brzmienia, a teraz Fun Factory i utwór Prove Your Love. Spadek z 6 na 9.

Znowu, moi drodzy, zagraliśmy kilka hitów, znów odświeżyliśmy sobie pamięć i teraz pytanie, kto zapamiętał, jak to leciało? Bo przecież na miejscu numer 8, Two Brothers on the Fourth Floor z utworem Wonderful Feeling, to awansik z 12. Na miejscu 7, George Baker Selection, Una Paloma Blanca, też już pierwsze dziesiątce. No i jeśli chodzi o utwór, który teraz zagramy, no to proszę bardzo, znów będzie po polsku. Powiedz, to ich troje. Miejsce numer 6 i jeśli chodzi o dorobek tego hitu, awansuje z 9. 6.

0: totalny miszmasz. Jeśli chodzi o czołowe lokaty, w zasadzie to tylko i wyłącznie jeden utwór zachował swoją pozycję sprzed tygodnia. Również w gronie hitów, które spadają w 638 notowaniu, znajduje się Lambada numer 5, Kaoma. Gramy. 5.
1: W dół.

0: Najlepsze hity minionych lat na antenie Trendy Radia 101.9, 95 i 2 FM. Muzyczny wehikuł mknie do przodu, a ja na chwileczkę robię stop od odliczania ścisłej 30, no bo przecież nie zapominamy o propozycjach. Już dzisiaj jeden utwór się pojawił w tej roli, a teraz pora na kolejny. DJ Sami, Prince of Love.
1: Propozycje.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
6: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Mówiłem, że tylko jeden numer z czołówki zachował swoją lokatę sprzed tygodnia i to jest właśnie ten utwór Sunlight DJ Sami. To miejsce numer 4.

0: Trendy Radio 101 i 9 FM.
1: Super hity w rytmie retro na 101,9, 95 i 2 FM. To Retrolista, to 638 notowanie. Retro wspomnienia jeszcze przez jakiś czas na naszej antenie. No i właśnie zanim będziemy prezentować kolejne miejsca z 30 dzisiejszego zestawienia hitów retro, to jeszcze raz zaglądam sobie do naszej poczekalni, a tam ogromna kolejka. Jeśli chodzi o propozycję numer 3, gram teraz Master Boy, Anybody. Co sądzicie o tym hicie?
2: Propozycje.

0: Trendy Radio 101.9.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, ladies and gentlemen, przed nami już ogłoszenie pierwszej trójki najlepszych hitów 638 notowania retrolisty. No właśnie, zaczynamy sobie od najniższego stopnia podium. MCK Hammer, You Can't Touch This.
2: Trzy w górę.

0: Było dynamicznie, było przyjemnie, odświeżyliśmy niezapomniany hit MC Hammer, You Can't Touch This. No, gość wyskoczył niczym z procy, z 8 na 3 na podium dzisiaj, a w 638 notowaniu teraz wrzucamy na luz, zamykamy oczy, no i będzie romantycznie. Dodatkowo filmowo, bo wiecie, że przecież to słynny filmowy motyw. Take My Breath Away, Berlin.
1: 2.

No i do pełni szczęścia zostało nam tylko i wyłącznie zagrać hit numer jeden. Powiem tak, że wielu z naszych radiosłuchaczy trafiło w punkt. Marcin, Agnieszka, Ania, Krzysiek, no i też jeszcze kilka imion bym wymienił. Ja oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy razem z nami w każdy weekend są przy dźwiękach retrolisty. Pan Darek z okolicy Dębicy i wielu, wielu innych, którzy zaznaczają swoją obecnością, chociażby niejednokrotnie pisząc do nas swoje przemyślenia i wracając do tamtych wspaniałych czasów, kiedy na przykład Belinda Carlisle święciła triumfy. No a dzisiaj po latach w retroliście na 101.9 95.2 FM ten przebój, La Luna, króluje ponownie w retroliście, czyli w naszych radiowych muzycznych wspomnieniach. Jeden.

Dodam tylko, że La Luna z drugiego miejsca awansowała na miejsce pierwsze. Belinda Carlisle. No to co? Pierwsza trójka dla przypomnienia. MC Hammer, You Can't Touch This. Awans z ósmego, miejsce drugie, z trzeciego skok w górę i utwór Take My Breath Away, Berlin. No i utwór numer jeden to oczywiście Belinda Carlisle i La Luna. Tym właśnie muzycznym akcentem dziękuję wam za obecność przy radioodbiornikach. Mam nadzieję, że był to mile spędzony czas, a wy powspominaliście właśnie czasy też, zaryzykuję stwierdzenie, swojej młodości. Jeśli chcecie wsiąść do naszego magicznego wehikułu czasu, pamiętajcie, w każdy weekend między 17 a 20 retrolista. Za tydzień spotkamy się w 639 notowaniu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. A teraz dobrego wieczoru. Łukasz Michtel, kłaniam się. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie ma problemu z dostawami ropy, zapewnia polski koncern naftowy. Restauracje i kawiarnie celem serii włamań w Poznaniu. Kierowcy dostaną ściągawkę, by uniknąć mandatu na drodze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polski Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
2: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie diesla. Tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
1: Mówiła Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że po rozmowach w Kijowie ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał na Ukrainie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji. Sikorski zastrzega, że nie będzie ujawniał szczegółów wczorajszej wizyty. Jedynie ujawnił, że odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Ukrainy, rzecznikiem praw obywatelskich, kierownictwem służb antykorupcyjnych oraz weteranami i młodzieżą. Seria włamań w Poznaniu i okolicach. Sprawcy za cel obierali restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do 3 samochodów. O zarzutach dla 3 osób mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: Kradzieży z włamaniem do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków oraz kradzież motocykla.
1: Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Kierowcy dostaną nową wskazówkę, jak nie dostać mandatu. Ministerstwo Infrastruktury szykuje umieszczenie informacji o dopuszczalnej prędkości na znakach przy odcinkowych pomiarach prędkości. To na razie eksperyment, by sprawdzić zachowania kierowców. Zmodyfikowane znaki pojawią się na autostradach i ekspresówkach, gdzie działa odcinkowy pomiar.
4: Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są poprzedzone znakiem drogowym.
1: Mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego. A nadmierna prędkość to ciągle jeszcze jedna z głównych przyczyn wypadków na polskich drogach.
5: Reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio.

Trend Radio. Dobry wybór.

0: zaiskrzyło serce drży.
1: Pokochałem cię na

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.